0: Więc się baro bić cash, płynie wzdłuż przez. Cicha woda przegir wie, cicha woda wie. Więc się baro bić cash, płynie wzdłuż przez.
1: SK2 Biała Podlaska.

0: SK2. Biała Podlaska.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcę do kliniki pogonić.

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Reklama.
1: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
3: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się z mieszanką chmur i słońca. Temperatura wyniesie około 13 kresek, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu, dlatego nie powinien przeszkadzać. Ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Po południu słońce wyjdzie zza chmur, a termometry pokażą nawet 21 stopni. Jutro podobny klimat z temperaturą do 22 kresek. Teraz wracamy do waszych ulubionych hitów, ale najpierw wiadomości.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
4: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Szarpanina z policją poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawę zaangażowały się polskie władze. Jak poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór, konsul w Berlinie wyjaśnia okoliczności interwencji i zatrzymania uczestników zdarzenia.
5: Gestapo! Gestapo! Gestapo!
4: Berlińska policja zaś przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co najpewniej zakończy prokuratorskie śledztwo. Ze szczegółami już teraz Miłosz Stępień.
6: Informację o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku.
4: A jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę. Przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli to na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokument ustawiają się już kolejki.
7: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie,
4: przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
0: Sport.
4: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
8: No moi drodzy, powiem wam tak, Jordania już się szykuje na Austrię, albo Austria na Jordanię, tak czy inaczej ten mecz rzeczywiście rusza jak lokomotywa ze stacji, z peronu. A kto go będzie oglądał? Ja, Żąbek. W waszym imieniu też go pooglądam i będę wam podawał wynik, bo być może kogoś to interesuje. A jeżeli kogoś interesuje najlepsza polska muzyka, no to gramy!

0: 9 minut po godzinie 6. Patrzę sobie cały czas na meczyk 0-0. To informacja dla tych, którzy kibicują albo Austrii, albo Jordanii. To proszę bardzo, macie najświeższe informacje. To w ogóle jest fajna praca taka, prawda? Że można sobie mecz w trakcie tej pracy pooglądać. Ale żeby nie było, bo wiele osób ceni swój zawód. I dzisiaj chciałbym z wami o tym porozmawiać. 726-826-826 albo Messenger. Dajcie znać, zadzwońcie, napiszcie, zadzwońcie, powiedzcie mi, co też fajnego jest w waszym zawodzie. Nie mówię o wypłatach, nie mówię o pensji. Nie, to jest... To jest absolutnie, to jest margines. To nie o to chodzi. Co takiego fajnego jest w waszym zawodzie, że wy go chcecie uprawiać, że codziennie rano chce wam się tam wstać i chce wam się jechać. Szukamy dobrych stron. Może ktoś ma dobrego szefa, a może ktoś robi dobre rzeczy. Dajcie znać. 726-826-826. Co dobrego jest w waszym zawodzie? W ogóle pochwalcie się, jak pracujecie, gdzie pracujecie. Zróbmy sobie dzisiaj taką wielką naszą pracowniczą rodzinę. Pochwalmy się, co też Polacy potrafią robić i dlaczego lubią to robić.
1: SK2
0: 726-826-826. Odbieram telefon od was, a tutaj Wanda i Banda już nam przygrywa. I bardzo dobrze.

0: Jak ktoś ma dobrą pracę, to też mówi, że nie chce mu się z niej spadać, tylko chciałby jeszcze w niej trochę zostać, trochę popracować, może jakieś nadgodzinki wyrobić, bo tak mu jest po prostu dobrze. Co fajnego jest w waszej pracy? O to się dzisiaj pytam i jest już ze mną Daniel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Daniel, trener, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Daniel, trener, ale nie byle jaki, bo personalny. Jakie persony trenujesz?
1: Zarówno kobiety, jak i mężczyzn.
0: I dlaczego twoja praca jest
1: w każdym wieku?
0: I dlaczego twoja praca jest fajna?
1: Przede wszystkim można tutaj bardzo zmotywować ludzi, zwłaszcza w takim okresie, jak jest teraz, czyli przedwakacyjny, bo ogólnie mamy jeszcze trochę czasu do wakacji, nawet w miesiąc można dość dużo zrobić. Także to przede wszystkim chyba jest takie najważniejsze, że można tych ludzi zmotywować, a przychodzą bardzo w różnym wieku, z różną wagą i ogólnie z różnymi zawodami. Też można dużo znajomości zdobyć ogólnie taką pracą.
0: Okej, Daniel, cześć, Artur jestem, to już się znamy w takim razie. Typu znajomości, mój drogi, to weź mnie usiądź mi na ambicji. Powiedz mi, co ja powinienem zrobić, żeby do wakacji wyglądać jak młody Bóg?
1: Zależy, ile masz do wakacji. To 2 tygodnie, to będzie ciężko, ale 2 miesiące, jakbyś jechał w sierpniu na wakacje, myślę, że bez problemu można coś zrobić. Przede wszystkim ucinamy kalorie, dodajemy cardio i motywujemy się do tego, żeby pójść na siłownię, bo najważniejsze jest zacząć i ogólnie nie przestawać.
0: Ty, ale wiesz, że...
1: I na plaży można fajnie wyglądać.
0: Ale wiesz, gdzie jest problem?
1: Bo, no nie wiem.
0: No problem jest taki, że żeby do ciebie trafić i żebyś ty kogoś zmotywował, to trzeba najpierw do ciebie trafić. Trzeba się zmotywować, żeby pójść na tą siłownię. A jak takiego człowieka zmotywować do tego, żeby on ruszył się z kanapy? To jest problem.
1: No ogólnie myślę, że najfajniejszą motywacją, ja zawsze powtarzam, jest lustro. Jak się popatrzymy na siebie i powiemy sobie, o kurczę, można by było coś zrobić, no to jest chyba najlepsza motywacja.
0: To ja już wiem, dlaczego u mnie tylko jedno wisi w łazience i to przeważnie w niego patrzę. No dobrze, okej, Daniel, fajnie. Dziękuję ci bardzo za tę garść motywacji. Daniel, trener personalny, lubi swoją pracę, odnotowaliśmy to, a ja włączam sekretarkę i czekam na telefony od was. 726-826-826 albo Messenger. Dlaczego lubicie wasz zawód? Dlaczego lubicie chodzić do pracy? Szukamy tych pozytywów dzisiaj. Dzisiaj nie narzekamy, moi drodzy. Dzisiaj szukamy wszystkiego, co dobre. SK.

Nie, mi się wydaje, że pani Beata Kozidrak jest całkowicie normalna. 26 minut po godzinie 6 to była pani Beata, a teraz o pani Izabeli trochę powiemy, a przy okazji powiem tylko, że Austria prowadzi z Jordanią, już 1-0 przed chwilą barmeczka padła, a tymczasem pani Izabela Trojanowska też świętuje sukces. Jak pisze na swoim Facebooku, udało się, złowiłam najwięcej ryb, a także największą rybę z zawodów. Dzięki temu stanęłam na najwyższym podium podczas zawodów wędkarskich. Brawo pani Izabelo, proszę bardzo, pani Izabela Trojanowska umie śpiewać, jest aktorką i teraz jeszcze mistrzynią wędkarstwa. Czyli wychodzi na to, że Izabela Trojanowska, jedno jest pewne, na pewno nie jest leszczem. Peska.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
0: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Rozpocznij lato z Omoda JQ Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
10: Czy nauka może być bezpłatna?
11: Bezpłatna?
10: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
11: Ania, rachunkowość.
10: Zdała i jest na plusie.
11: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
10: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
11: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
10: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
11: Bezpłatnie.
10: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo. Jatkowa 1.
15: W Białej Podlaskiej poranek zapowiada się spokojnie. Niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura wyniesie około 14 kresek. Ciśnienie stabilne, powietrze dobrej jakości. Po południu słońce będzie nas rozpieszczać, a termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Wieczorem nadal pogodnie z temperaturą około 18 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie trzeba martwić się o chłodne podmuchy. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Białej Podlaskiej już za chwilę.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
16: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Zełenski rozmawiał z Trumpem o wsparciu dla Ukrainy. Spotkanie odbyło się przy okazji szczytu G7 we Francji. Ukraiński prezydent poinformował, że wszystkie kraje grupy, w tym Japonia i Niemcy, poparły tak zwany zimowy pakiet. Chodzi o pomoc wojskową, obronę przeciwlotniczą oraz dostawy gazu i paliw. Zełenski podkreślił, że to kluczowe wsparcie, jeżeli wojna potrwa do zimy. Niebezpieczny incydent na kanale La Manche. Rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze w pobliżu brytyjskiego jachtu. Według brytyjskich mediów miały one zapobiec możliwej kolizji obu jednostek. Nikt nie ucierpiał. Brytyjskie Ministerstwo Obrony bada okoliczności incydentu. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i okolic bez zdatnej do spożycia wody. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Wodę zapewniają beczkowozy i specjalne punkty wydawania.

Patrzę sobie na naszą polską gorącą dwudziestkę i wiecie co? I ten kawałek, który przed chwilą był, zaliczył spadek. Szóste miejsce, Kuba i Kuba, stygnie lato. No moi drodzy, nie postaraliście się. Kuba i Kuba są zawiedzeni, więc teraz proszę bardzo, można odkupić winy. SK2.pl. Zawsze mniej więcej w tym czasie namawiam was do tego, żebyście weszli na naszą stronę i zagłosowali na naszą polską gorącą dwudziestkę. 20 najlepszych polskich hitów do waszej dyspozycji i to wy tworzycie tę listę. To wy macie szansę w ten sposób właśnie również zaistnieć i stworzyć Radio SK2. 20 hitów do waszej dyspozycji, plus jeszcze są jakieś propozycje. Plusik, jeżeli wam się coś podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. No i zobaczymy. W piątek po 18 kolejne notowanie. Kto będzie numer 1? Zobaczymy.

0: Testosteron to czasami buzuje, szczególnie rano, jak człowiek jest tak trochę zestresowany. 12 minut po godzinie, 12 minut do godziny 7. No właśnie, zestresowanym to można być teraz o tej porze, jak ktoś ma na 7 do roboty. A co fajnego jest w waszej pracy? O tym dzisiaj rozmawiamy sobie w Radiu SK2 i dzwonicie do mnie na 726-826-826. Proszę bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto z nami?
1: Wojtek z Wrocławia.
0: Cześć Wojtek, to co dobrego jest w twojej pracy?
1: Mnie dobrego jest to, że ja wcześniej wstaję i dzięki temu mam długi dzień.
0: Okej.
1: Okay. Mianowicie jestem kierowcą.
0: Ale to zaraz, nie odsypiasz później?
1: Właśnie ten problem jest, że nie potrafię.
0: Nie potrafisz odsypiać, mój drogi Wojtku, to ja cię nauczę w takim razie, to jest bardzo proste. Akurat w tym mam doświadczenie. Wojtuś, po prostu wystarczy obrać kierunek na wygodne łóżko. A ty jesteś kierowca, to z kierunkami na pewno sobie poradzisz.
2: SK2.
0: 726-826-826 albo Messenger. Co fajnego, co dobrego jest w waszej pracy? Pochwalcie się.

0: moment od Kasi Jesienkiewicz na 5 minut do godziny 7, a za moment, bo już po 7, znowu ktoś będzie próbował dostać się do naszej jedenastki i być może wybierze się z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Wczoraj, moi drodzy, zgarnęliśmy pierwszą osobę, wyselekcjonowaliśmy się, znaczy ona sama się wyselekcjonowała. Proszę bardzo, jak to brzmiało?
1: Puszczam, Emilia, zaraz zgadujesz.
2: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Wspomnienia.
1: Emilia, to jest dobra odpowiedź!
0: Proszę bardzo, jak to kobieta uszczęśliwiła kobietę, a dzisiaj być może ktoś inny będzie skakał z radości, bo wybierze się z nami na Stadion Narodowy obejrzeć fajny mecz i postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Co trzeba zrobić? Trzeba przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, no i posłuchajcie sobie, tam jest dźwięk na dzisiaj. Brzmi on w ten sposób.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie zgadnąć. Po 7 do kogoś z was zadzwonię i po 7 ktoś z was będzie miał szansę zgarnąć taką wyjściówę na Stadion Narodowy z naszą kolorową, biało-czerwoną jedenastką.
4: SK2

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli

0: banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś w Białej Podlaskiej poranek zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą około 14 kresek. Na niebie pojawią się jedynie pojedyncze chmury, więc słońce będzie miało pole do popisu. Wiatr wieje z północnego zachodu, ale jest lekki, dlatego nie będzie przeszkadzał. Ciśnienie stabilne, więc nie ma co się martwić zmianami. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wieczorem oczekujemy 18 kresek i nadal pogodnego nieba. Zaraz w SC2 newsy.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Jest 7:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy gminy, w której znaleziono ciało 19-latka, są w szoku.
11: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna i no nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
12: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
13: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
10: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą teraz wyjaśniane. Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz dostał od rządu upoważnienie do rozmów ze stroną amerykańską. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ta uchwała?
14: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
15: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
14: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
10: Od dzisiaj kierowcy zapłacą więcej za tankowanie. Benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 10 groszy za litr, a olej napędowy 6 zł 44 grosze. Podwyżki to efekt zakończenia obniżki akcyzy. Nadal obowiązuje jedynie czasowo niższa stawka VAT.
16: SK2 Sport.
10: Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców mundialu. Argentyńczyk zdobył 3 gole w meczu z Algierią i ma już 16 trafień w historii Mistrzostw Świata. Tyle samo bramek strzelił wcześniej Miroslav Klose. Messi został też drugim piłkarzem po Cristiano Ronaldo, który zdobywał gole na 5 mundialach. Hurkacz pokonał Rublowa w Halle. Polski tenisista awansował do drugiej rundy turnieju w Niemczech. Wygrał z rozstawionym z numerem 8 Andrzejem Rublowem 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaier.
17: Tak.
7: sobie patrzę, co też w internecie piszą, są takie różne porady dziwne, prawda? I znalazłem taką. Pocieraj tym skórzane buty, a będą jak nowe. Przekrój na pół surowego ziemniaka, następnie pocieraj nim skórę. Po przetarciu powierzchni połówką ziemniaka, dokładnie wytrzyj i wypastuj buty. Mhm. I tutaj ważne, to musi być połówka ziemniaka, pamiętajcie, a nie połówka z ziemniaka.
12: Wajda i Jarząbek w Radiu S.

I poprawnie, bo zabawa trwać powinna, szczególnie rano, zabawa z dziećmi, jak się szykują, trzeba je wyszkować do szkoły, do przedszkola, prawda, to wtedy jest zabawa. Rodzice o tym wiedzą doskonale, 8 minut po godzinie 7, moi drodzy, a tymczasem w Poznaniu doszło do bardzo, no, takiego dziwnego, do dziwnej sytuacji. Atak tortem na prezydenta Poznania podczas sesji Rady Miasta miał miejsce. Podczas sesji Rady Miasta został zaatakowany prezydent Jacek Jaśkowiak. Grupa wtargnęła na salę obrad, a jedna z tych osób rzuciła w prezydenta tortem z bitą śmietaną. Trafiła w twarz i jeszcze trochę w garnitur. Atakujący rozdawali też ulotki z hasłem "Wilczy bilet dla Jacka Jaśkowiaka za antyspołeczną politykę". Czyli tak, zobaczcie. Dali w prezencie bilet, przynieśli tort. No w innych okolicznościach można by pomyśleć, że to były bardzo udane urodziny. Eskad.

0: Eska, Karniaki Kao.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: No właśnie, bo to jest czas na to, żebyśmy spróbowali coś dzisiaj ustrzelić o poranku. Jeżeli chodzi o naszą jedenastkę, to mamy już Emilię w tej jedenastce, która zabierze kogoś ze sobą i będzie z nami na Stadionie Narodowym strzelała karniaki Sławkowi Peszce. A teraz Michał, pretendent do tego również zadania. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry.
2: Michał napisał, że on zasługuje na powołanie do naszej ekipy, bo od dziecka jest kibicem, wręcz fanatykiem piłki nożnej. Poza tym jest też stałym słuchaczem Radia SK2. Świetnie się składa, mój drogi, to jest doskonałe połączenie.
3: Tak, dziękuję bardzo.
2: To co, myślisz, że się uda dzisiaj?
3: No tak, chciałbym przynajmniej tego jednego gola strzelić na Stadionie Narodowym.
2: No to żeby strzelić jednego gola na Stadionie Narodowym, to na razie to będzie się zmierzyć z tym, co Sławek Peszko nam powiedział. Przypominam zasady. Zasady są proste. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Czy wszystko jasne?
3: Tak jest.
2: Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeśli nie, to zagadka przechodzi do kolejnej rundy dzisiaj przedpołudniowej. Dobra, to jeżeli jesteś gotowy...
3: Tak, gotowy.
2: No, to wsłuchaj się uważnie w to, co powiedział Sławek i zobaczymy, czy ci się uda. Uwaga!
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
3: Trening.
2: Trening powiedziałeś, tak?
3: Tak.
2: Trening. Czy to jest trening? No to nie jest trening. To nie jest trening. Sławek Peszko o poranku nie trenuje, mój drogi. Sławek Peszko robi coś zupełnie innego. Ale Michale, dobrze, za to, że spróbowałeś, za to, że byłeś tak dzielny, to lecą od nas prezenty do ciebie oczywiście, pocieszenia.
3: Dziękuję bardzo. Proszę i pozdrowienia dla całej ekipy Radia SK i polskich piłkarzy, którzy obserwują mistrzostwa w telewizji zamiast na żywo.
2: Mam nadzieję, że oni chociaż trochę trenują.
0: SK, Karniaki Kao.
1: Strzel i wygraj w SK2.

No i Austria nam remisuje z Jordanią 1-1. Jordańczycy strzelili bramkę wyrównującą. Natomiast no, nie udało się ustrzelić tego jednego słowa Michałowi przed chwilą, które wypowiedział Sławek Peszko. Tak więc, moi drodzy, pytanie przechodzi dalej do kolejnej rundy. Jeżeli chcecie sobie odsłuchać to zdanie, to zapraszamy sk2.pl. No i słuchajcie uważnie Radia SK2, bo... I to wam chyba mogę obiecać, jeszcze przed 9:00 pojawi się u nas bardzo mała podpowiedź, ale kto będzie czujny, ten doskonale będzie ją słyszał i doskonale poradzi sobie z odpowiedzią na pytanie, co powiedział Sławek Peszko. Tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2, no i wchodźcie na sk2.pl, zastanawiajcie się, co tam jest wygwizdane. No i kolejna runda już po godzinie 10:00. SK2.

0: Reklama.
1: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grill. A do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 16 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Wiatr z północnego zachodu będzie lekki, a ciśnienie pozostanie stabilne. W ciągu dnia pogoda się poprawi, chmury ustąpią, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wieczorem znowu pojawi się lekkie zachmurzenie, a temperatura spadnie do 18 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wracamy do polskich hitów.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wielka akcja policji na Śląsku. Funkcjonariusze przejęli ponad 200 kg narkotyków. Ich wartość to ponad 10 milionów złotych. Zatrzymano 30-latka oraz dwie kobiety podejrzane o udział w handlu narkotykami. Mężczyzna trafił do aresztu, a kobiety objęto policyjnym dozorem. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe.
15: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten potrzebny dnia będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
14: Mówi Jakub Bryniarski z TPN-u. Ponad 3000, tyle wpłynęło propozycji na nazwę następcy Daru Młodzieży. Zainteresowanie jest tak duże, że termin zgłoszeń został przedłużony. Na autora zwycięskiej nazwy czeka 10 000 zł lub rejs nową jednostką.

No właśnie trwa ta przerwa w przerwie, ta przerwa na piciu, w przerwie przed meczu Austria-Jordania, bo to ważne jest, nawodnienie jest ważne jak się gra, nawodnienie jest ważne jak się ogląda mecze. Na razie jest 1-1, chociaż Austriacy bramkę strzelili, tylko że wcześniej była ręka. No i cały czas remisowy wynik w meczu Austria-Jordania, to powiedzmy teraz o tych, którzy po meczu nie przestają zaskakiwać. Chodzi oczywiście o Japończyków. Japońscy kibice znowu dali o sobie znać. Posprzątali po sobie po mundialu, po meczu swojej reprezentacji. Poszli na mecz, prawda, nabrudzili to i posprzątali. Przynieśli swoje worki w ogóle, wyobraźcie sobie. Zebrali wszystkie śmieci z trybun, wynieśli je, wrzucili do odpowiednich koszów, posegregowane, no elegancko, no po prostu, prawda. Tą tradycję w ogóle zapoczątkowali już we Francji w 98 roku i zawsze jak jadą na mundial, to później zostawiają po sobie porządek na trybunach, jako chyba kibice jedynej reprezentacji na świecie. I widzicie, tak się buduje sympatię. I moją już mają. I wiecie co? Ja mam nadzieję, że Japończycy na tym nie poprzestaną, że sprzątną też ten Puchar Świata. SK2.

0: Piękna majowa piosenka w czerwcu od Various Punks na 10 minut do godziny 8. Dzisiaj pytam się was o to, co też fajnego jest w waszej pracy, w waszym zawodzie, czym możecie się pochwalić, dlaczego lubicie chodzić do swojej pracy. No i proszę bardzo, mamy telefon na 726-826-826. Nam wpadło?
1: Ja kocham swoją pracę. I tak sobie codziennie rano śpiewam. Pracuję w wydawnictwie naukowym i mam absolutnie ogromną przyjemność pracy z mega ciekawymi książkami i niekoniecznie naukowymi. Pozdrawiam Edyta.
0: Pozdrawiamy Edytę. Ja jestem ciekawy, czy Edyta ocenia książkę po okładce. SK2

Proszę bardzo, i w taki sposób oto polska piosenka może wybrzmieć również i po francusku. 4,5 minuty do godziny 8 o 8 newsy w Radiu SK2. Po 8 gramy w Państwa Miasta i już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y, a także Messenger, tam też można do mnie pisać, tylko zostawcie swój numer na Messengerze, żebym mógł do kogoś z Was oddzwonić. A jak się dzisiaj zgłaszamy? A proszę bardzo, napiszcie mi coś po francusku.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej.

0: bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś w Białej Podlaskiej przedpołudnie przyniesie nam umiarkowane temperatury z termometrami wskazującymi około 16 kresek. Niebo będzie niemal bezchmurne, więc słońce będzie miało pole do popisu. Wiatr słaby, północno-zachodni, nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Po południu spodziewajcie się jeszcze więcej słońca, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Jutro także zapowiada się pogodnie, z maksymalną temperaturą sięgającą 22 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
3: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Zabójstwo w Białej Podlaskiej pod lupą BBN. Szef biura Bartosz Grodecki mówi, że sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia. Jeśli potwierdzi się polityczne tło, może to być kolejny przykład działań Rosji poza jej granicami. 44-letni Rosjanin Robert K. został zestrzelony w biały dzień. Sprawca wciąż jest poszukiwany. Policja zabezpieczyła monitoring i ustaliła jego rysopis. Sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
11: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
12: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
11: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
13: Po przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
11: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
10: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Polska tenisistka dostała dziką kartę do turnieju głównego i uniknie kwalifikacji. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy.
14: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
10: Komentuje dziennikarz sportowy Super Expressu Przemysław Ofiara. A początek rozgrywek na kortach Wimbledonu 29 czerwca. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawiać się przez najbliższe 2 godziny. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
15: SK2 Sport.
10: Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada rywalami Polski w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza już dziś w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym meczu Polki o 12 zagrają z reprezentacją Bułgarii. A tej nocy ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22, wtedy Anglia zmierzy się z Chorwacją. Chorwacją. To w grupie L, w której też Gana zagra z Panamą.
6: A na razie na 2 minuty przed końcem meczu Austria prowadzi z Jordanią 2-1. No to, moi drodzy, jest się z czego cieszyć. Maja Chwalińska otrzymała tak zwaną dziką kartę, czyli weźmie udział w Wimbledonie bez kwalifikacji. No to jak pani Maja ma już tą dziką kartę, to nie ma innego wyjścia. Na korcie musi pokazać kły.

No właśnie, niektórzy ten dom opuścili, żeby pojechać gdzieś za pieniądzem, żeby trochę pozarabiać. 10 minut po godzinie 8, no i co ja czytam w internecie? Polacy stanowią jedną z grup imigrantów w Norwegii, która pobiera wysokie kwoty ze świadczeń społecznych, przewyższając łącznie imigrantów z Afryki, Azji i obu Ameryk. Z takiego ichniejszego 800+, dla Polaków przypada już na nasze około 43 miliony złotych. Wśród imigrantów Polacy są również głównymi beneficjentami zasiłków dla bezrobotnych w Norwegii, otrzymują ponad połowę całej kwoty przeznaczonej na ten cel. No i dodatkowo świadczenia chorobowe stanowią też istotną część wypłat dla obywateli z Polski z kwotą przekraczającą 313 milionów złotych w 2025 roku. No zobaczcie, jak Norwegia, jaki to jest piękny kraj, prawda? Jedziesz, kasę za darmo dostajesz, jeszcze Finlandia.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: No to poznajmy się. Ja jestem Artur, a za chwilę będzie jeszcze Zosia i będzie jeszcze Kamil.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: No bo do tej zabawy potrzebne są dwie osoby i pan prowadzący oczywiście. Dzień dobry Zofio, dzień dobry Kamilu.
4: Dzień dobry.
5: Cześć, cześć.
0: Mamy dzień dobry, mamy cześć, cześć, czyli jesteśmy wszyscy w komplecie. Dobrze, to ja szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są literki. Każdy z was dostanie ode mnie po literce wylosowanej przez to koło, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, nie zmyślamy, nie mówimy dalej, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Pamiętajcie, że hasło musi się zaczynać od litery, na którą wylosowaliście. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Są też jokery. Jak ktoś sobie wylosuje jokera, to będzie mógł sam sobie wybrać literkę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Jasne.
0: Jasne. Dobra, mamy dwa jasne, więc Zosia jako pierwsza. Zofio, moja droga, w prawą czy w lewą mam ci zakręcić?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Kręci się to koło, kręci się i się zatrzymać. Nie chcę, zatrzymało się na literce P. P, jak się żegnamy, to mówimy sobie papa.
4: Papa.
0: No i to jest ta literka, literka P. Okej, wszystko jasne?
4: Jasne.
0: No to lecimy w takim razie. Państwo.
4: Portugalia.
0: Miasto.
4: Poznań.
0: Znana postać.
4: Pawlikowska Jasnorzeczka.
0: Roślina.
4: Paprotka.
0: Kolor.
4: Popieloty.
0: Zawód. A policjant, mogłobyś powiedzieć na przykład.
4: No właśnie.
0: Prawda? No, wszystko jest, wszystko się zgadza. 1, 2, 3, 4, 5, 5 punktów. Kasia sprawdzała, tak?
6: Wszystko tak, wszystko się zgadza. Wszystko Pawlikowska jest... Jasnorzeczka, jak, no,
0: oczywiście,
6: jak
0: że
6: Bonnie
0: tak.
6: Dydy.
0: No. No oczywiście, że tak, jest, jest. Nasza Komisja Kontroli Gier i Zakładów powiedziała, że wszystko się zgadza, a to oznacza, że kończymy na kolorze popielatym. 1, 2, 3, 4, 5 punktów dla Zofii, 5 punktów do przebicia przez Kamila. Spróbujemy, Kamil?
5: Jasne.
0: No to w prawo, no, czy lewo?
5: Lewo.
0: Lewo. A, jest. Literka D. D jak ta szlachetna część ciała, która jest poniżej pleców.
5: Okej.
0: Okay. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobra, to uwaga. Na literkę D potrzebuję od ciebie państwo.
5: Dania.
0: Miasto.
5: Drużbice.
0: Tytuł filmu.
5: Dzień świra.
0: Imię.
5: Danuta.
0: Roślina.
5: Dalia.
0: Dalia już była po czasie, tak mi się wydaje. A coś kręcisz głową? Kręcisz głową, Kasiu, co jest?
6: Drużbice.
0: Drużbice. No właśnie, też się zastanawiałem. Drużbice, co to
6: drużbice,
0: jest?
6: C, drużbice, administracyjnie jest to wieś w Polsce.
0: Naprawdę?
6: W województwie.
5: Ale ma aspirację.
0: Ale ma... wieś z aspiracjami. Dobre, to było dobre, Kamil. No dobra, ale rzeczywiście, na razie na aspiracjach się kończy. Jest to wioska, znaczy wioska, jest to wieś.
6: Jak ty drużbice, możesz, z aspiracjami.
0: Tak, czyli mamy jeden punkt, pięć punktów dla Zofii, ale chyba nawet ta roślina by wtedy nie weszła. Tak czy inaczej, Zosia, do ciebie leci prezent marzeń.
4: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Do Kamila lecą prezenty pocieszenia, a do drużbic lecą też pozdrowienia ode mnie. Jesteście wsią z aspiracjami. Pamiętajcie o tym.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Dostaną SMS-a, wyobraźcie sobie, od Dominika na 72682686. Panie Arturze Jarząbku, słuchałem Eski Dwa w biurze i bardzo nam brakuje pana kompana, naszego Dawida Wajdy. Bo on się tak śmieje, wiesz, Kasiu? No dobra, Dawid wróci, to wam pokażę dopiero opaleniznę.

0: Radia SK2.
1: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Nawet kiedy będę. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość?
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja? Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: W Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie zobaczymy tylko niewielkie chmurki, a temperatura osiągnie około 17 kresek. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, ale spokojnie, bo będzie lekki. Jakość powietrza pozostanie dobra, więc nie ma się czym martwić. Po południu pogoda jeszcze bardziej się poprawi, słońce zagości na dobre, a termometry pokażą nawet 21 stopni. To tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej kolejne polskie hity.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Minęła 8.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od poważnego wypadku na S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów. Ranne są dwie osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Uwaga na fałszywe SMS-y od oszustów. ZUS ostrzega przed wiadomościami z linkiem rzekomo prowadzącym do portalu e-ZUS. To próba wyłudzenia danych. Zakład przypomina, że nie wysyła SMS-ów z linkami i nie prosi o hasła ani dane kart. Podejrzane wiadomości można zgłaszać pod numer 8080. Austria pokonała Jordanię na mundialu. Faworyci wygrali 3-1, ale debiutant postawił trudne warunki. Austriacy objęli prowadzenie po golu Romano Schmidta. Jordania długo walczyła i stwarzała zagrożenia, ale ostatecznie doświadczona Austria przesądziła o wyniku spotkania.

0: Bardzo fajny kawałek z czasu mojej młodości. No to do czasu mojej młodości się teraz, moi drodzy, przenosimy. Sprawdzamy, co się kiedyś pisało, o czym się kiedyś mówiło, czyli nasz kącik odkurzający, a więc odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe brzmienie i zupełnie nowe życie. Dzisiaj cofamy się do roku 2007. No i co tam się wtedy pisało? Już mówię. Pingwin pomógł w oświadczynach. 27-letni Kevin oraz pingwin o imieniu Fluffy. Obaj prosili 23-letnią pannę Vicky Small o rękę na oczach kilkudziesięciu gości ogrodu zoologicznego w Walli. Oświadczyny zostały oczywiście przyjęte. Tak donosił portal BBC News 17 czerwca 2007 roku. Ja tutaj powiem wam tak, nie ma co się dziwić. Jak o rękę prosi facet we fraku, to odpowiedź nie może być inna niż tak, a poza tym starsi doskonale pamiętają, prawda? Że pingwiny mają doświadczenie w pomaganiu w oświadczynach.
1: Duch pingwin, powiedz tylko tak, tak.
2: Wszystko dwa.

powiedziała kaczka do kaczki w Warszawie, dlatego że w Warszawie ostatnio doszło do spektakularnej, skoordynowanej akcji ratunkowej kaczej rodziny, która utknęła na torowisku, zatrzymała ruch tramwajowy, no i trzeba było te kaczki jakoś ratować, ponieważ one nie mogły się dostać na przystanek, bo krawężniki były za wysokie po prostu. No i na pomoc ruszyli pasażerowie, motorniczy, nawet policja była i te kaczki bezpiecznie przetransportowała z torów właśnie na przystanek tramwajowy. W ogóle powiem wam, że coraz śmielej sobie to ptactwo poczyna w komunikacji miejskiej. Z jednej strony mamy tak, kaczki na torach, prawda? Z drugiej kanary w tramwajach. Już tylko brakuje uprzywilejowanych autobusów z kogutami na dachu.

0: tej godzinie, no to o tej porze to brakuje przeważnie czasu, bo mamy już tylko 5 minut do godziny 9. Kasia Grodzka już jest z nami. Dzień
1: Jestem.
0: Dobry. Tak, zaraz to tutaj usiądziesz i będziesz serwowała 10 kitów jeden po drugim.
1: I to mam pytanie. Reklam.
0: Bez reklam, oczywiście, że tak. Natomiast ja chciałem się ciebie zapytać, co przyniosłaś w plecaku dzisiaj?
1: No, dzisiaj przyniosłam, oprócz najlepszych polskich hitów, no, takie coś dobre do chrupania.
0: Co? Masz tutaj jedzenie?
1: Ale ci nie dam. No,
0: nie, bo ja słyszałem, że ty oprócz tego, co wymieniłaś, to przynosisz jeszcze szczęście.
1: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, Emilka, pozdrawiam cię serdecznie. Emilka, chciałam ci powiedzieć, że zabiera swojego męża Krzysztofa na Stadion Narodowy, PGE Narodowy właśnie tego 4 lipca. Będą sobie strzelali, szansa na 10 tysięcy jest. Dobra reklama.
0: Bo Emilka dokończyła to, co miał do powiedzenia Sławek Peszko wczoraj. Dzisiaj kolejne zadanie przed wami. Michał się zmierzył rano. Michałowi się nie udało.
1: Tak.
0: Ale być może komuś innemu się uda w kolejnej rundzie, która jest już u ciebie. Przypomnijmy, co dzisiaj ma do powiedzenia Sławek.
2: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, porządny i co to jest to wygwizdane?
1: Michał powiedział, że trening i ja bym się z nim zgodziła, że to byłby trening. Pasuje, ale no niestety to nie był trening.
0: Obiecałem, że przed 9 będzie jeszcze podpowiedź. To proszę bardzo, podpowiedź od Wujka Jarząbka jest taka, że leje się to w michę.
1: Leje się to w michę. Tak. I lubimy to oboje.
0: O tak. SK2.pl, tam wejdźcie, tam sobie posłuchajcie tego dźwięku, zastanówcie się, co się leje w michę, co też powiedział Sławek Peszko. I być może to wy dzisiaj też dołączycie do Emilki i naszej ekipy na Stadionie Narodowym.

0: auto al ristorante.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
2: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na

0: siebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
1: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo. Jatkowa 1.
7: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna pogoda. Przed południem niebo będzie częściowo zachmurzone, ale nie martwcie się, bo deszczu nie przewidujemy. Temperatura wyniesie około 17 kresek, co jest całkiem przyjemne na ten czas. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się obawiać żadnych silnych podmuchów. Po południu słońce wyjrzy zza chmur, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
8: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na miejscu tworzą się ogromne korki. To po wypadku na drodze S7 w Krakowie. Trasa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Przed węzłem przewóz zderzyło się kilka pojazdów.
9: Kilka minut po godzinie 7 na ulicy Śliwiaka doszło do zderzenia 7 samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, w tym jedna bardzo ciężko. Została uwolniona z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych, została przetransportowana przez śmigłowiec ratunkowy do szpitala. Dwie osoby lżej ranne zostały zabrane naziemnymi zespołami ratownictwa medycznego.
8: Mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie. Pracownicy ZUS odeszli od biurek. W całym kraju trwa strajk ostrzegawczy, między innymi także w Bełchatowie.
10: Pracownicy inspektoratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki inspektoratu ZUS w Bełchatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna trwa w godzinach od 8 do 10. Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona. Nieco ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
11: No w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest strajk.
12: Jakoś to Państwo odczuli?
11: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
13: Umówiliśmy się na jutro.
8: A od 10 wszystko wróci do normy. Przypomnijmy, związki żądają 1200 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
14: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
8: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa.
15: SK2 News Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka. W ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Trwa akcja protestacyjna. Strajk dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
17: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle.
16: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego ZUS-u. Akcja potrwa do 10. Bialski Klub Kultury Piast zaprasza na otwarcie wystawy Barwne Opowieści. To podsumowanie artystycznych dokonań uczestników Koła Plastycznego Lazurowy Kot. Wernisaż w sobotę o 16:00.
6: Minęła godzina 9. Co łączy dzisiejsze święto w kalendarzu, czyli Dzień Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych z ludźmi po 30? A to, że jednym i drugim życzymy jak najmniej rdzy w zawiasach, co by nie skrzypiało. Mnie oczywiście to też dotyczy, żeby nie było. Już nie skrzypię, tego gram wam. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Sanach na początek tej godziny.

To jest Radio Budka Suflera w Radiu SK2. A co tam w wojsku słychać? Zapytacie zapewne. Wygląda na to, że nasze wojsko ma teraz zupełnie nowe ekologiczne misje bojowe. Przez błąd w przepisach żołnierze muszą sami biegać i zbierać plastikowe butelki po poligonach, żeby odzyskać kaucję. Dowódcy jednostek załamują ręce nad tą biurokracją, bo są to takie nietrafione przepisy i tworzą setki punktów zbiórki. Na szczęście już tam trwają prace, żeby mundurowi mogli w końcu odłożyć te worki na plastiki i zająć się tym, do czego naprawdę zostali powołani. No i masz, zamiast rzutu granatem, celowanie butelką PET prosto do kosza na plastiki. No pięknie.

0: Czasu.
1: Nie wiem, czy też tak mieliście, ale u nas w podstawówce na muzyce, oprócz uczenia się grania na flecie czy też cymbałkach, uczyliśmy się na pamięć słów takich najpopularniejszych polskich piosenek. To były te piękne lata 90. A ja nadal pamiętam, jak zapisywałam koślawo w zeszycie słowa "piszesz mi w liście, kiedy pada". No i też ćwiczyłam dykcję, powtarzając "w ciszy tak smutno szepcze zegarek". Ciężkie, ciężkie językowo. I dzięki temu teraz mogę nucić pod nosem ten wielki hit od zespołu 2+1. Chodź, pomaluj mój świat. Przed nami w Radiu SK2.

0: tę panią możecie śmiało głosować w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy wejść na sk2.pl, tam macie u góry takie serduszko, trzeba w nie kliknąć i wtedy rozwija się wielka, ogromna lista piosenek, które znacie z naszej anteny. No właśnie, i w tym też Bój się Boga dziewczyno od Oli Kendry. Są też takie kawałki, które dzięki waszym głosom z sekcji propozycji mogą wskoczyć na naszą antenę. Tam oddajecie swoje głosy, trzeba kliknąć plusika. Warto się przyjrzeć, a gorąca polska dwudziestka w każdy piątek po 18 tylko w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia. Autoglas wymienia.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie między innymi rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku od Artura Gadowskiego. Gramy wam w Radiu SK2. Artur Jarząbek też mówił mi, że ja przynoszę jakieś szczęście w tej naszej zabawie SK2 Karniaki Cup, bo wczoraj na mojej zmianie do naszej jedenastki marzeń weszła Emilia, a po godzinie 10 ktoś z was może dołączyć do Emilki. Wystarczy dokończyć złotą myśl Sławka Peszki, która brzmi jak...
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: A właśnie, zgłoszenia na sk2.pl.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 18 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne, co sprzyja dobremu samopoczuciu. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie.

0: po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, a na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie. Jutro spodziewamy się maksymalnie 24 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klienci musieli dziś liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na obsługę. Między 8:00 a 10:00 pracownicy części placówek w całym kraju przerwali pracę.
4: Można podejść kiedy indziej i załatwić. Nie ma problemu.
5: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10:00, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw, to jak najbardziej.
6: Pani mi fajnie wyjaśniła wszystko. Zaprosiła mnie po 10:00, żebym przyszła sobie.
7: Czy można załatwić sprawę normalnie?
6: Nie.
7: Właśnie wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można nic załatwić.
8: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
3: ZUS zapewnia, że bez zmian działa infolinia oraz elektroniczne kanały obsługi, a na miejscu była Klaudia Mazurek. Spór po interwencji niemieckiej policji w Berlinie. Minister prezydenta Marcin Przydacz domaga się reakcji polskiego MSZ. Chodzi o zatrzymanie członków ruchu obrony granic, którzy chcieli złożyć się krzyż przy pomniku polskich ofiar II wojny światowej. Po odmowie dojścia do miejsca pamięci doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami.
9: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
3: Relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Sprawdzali trzeźwość ponad 10 tysięcy kierowców. Policjanci przeprowadzili akcję Trzeźwa Autostrada i skontrolowali jadących A1-ką.
10: Kontrole wykazały, że aż 8 osób prowadziło w stanie trzeźwości, natomiast 6 kierujących znajdowało się w stanie po użyciu alkoholu.
3: Mówi Adam Dębiński z Policji w Łodzi, a kontrole były prowadzone na autostradzie od Gdańska do Łodzi.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Agata Bogucka. Trwa remont ulicy Ceglanej w Białej Podlaskiej. Prace obejmują odcinek drogi o długości ponad 700 metrów. Powstaną chodniki i oświetlenie, ścieżka rowerowa. Na ulicę wjedzie także autobus miejski. Trwają przygotowania do aukcji Pride of Poland, mówi Weronika Sosnowska, prezeska Janowskiej Stadniny.
12: Na aukcji Pride of Poland łącznie figuruje 15 koni, z czego 8 pochodzi ze stajni koni Janów Podlaski.
11: Aukcja Pride of Poland odbędzie się od 7 do 11 sierpnia w Janowie Podlaskim.
13: Tu Radio SK 2, 2:50 na zegarach. Ja mam nadzieję, że jesteście już rozgrzani i macie przećwiczone dokończenie Złotej Myśli Sławka Peszki, bo zaraz będę wydzwaniała kolejnych chętnych na zasilenie składu 11 marzeń SK 2 Karniaki Cup. Telefony miejcie w pogotowiu, a w słuchawce usłyszycie. Kasia Grodzka, Radio SK 2. Dzień dobry.

0: Karniaki Cup. Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: Ależ wy próbujecie, ależ wy strzelacie, naprawdę, piszecie nam tam odpowiedzi w swoich zgłoszeniach, niektóre są naprawdę bardzo pomysłowe i na pewno pewnym ułatwieniem jest fakt, że trzy razy w ciągu dnia są takie trzy szanse, że jedna osoba może się dostać, jeżeli chodzi o tą jedenastkę marzeń Radia SK2 na Karniaki Cup. Na pewno sporym ułatwieniem było to dla Krystiana, który jest już ze mną. Cześć Krystian. Halo Krystian? Jesteś?
3: Jestem.
2: Dobrze. Słuchaj, dla ciebie było sporym ułatwieniem to, bo ty, tak jak rozmawialiśmy sobie poza anteną, to typowałeś, że Sławek Peszko powiedział w tej swojej wypowiedzi zagadce, że chodziło o trening, jeżeli chodzi o coś, fajną receptę na poranek, prawda?
3: Tak.
2: I teraz musiałeś zmienić całkowicie swoje myślenie.
3: Tak jest i musiałem kombinować i myślę, że trafię.
2: No
3: mam nadzieję, że trafię.
2: To poczekaj, bo ja tylko tutaj powiększę trochę stawkę. Stawka jest ważna, bo ty walczysz w zasadzie o swój przyszły prezent urodzinowy, bo w lipcu masz urodziny. Walczysz o spotkanie ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym, które odbędzie się 4 lipca. Tam masz i my zapewniamy nocleg i jest kieszonkowe do wydania i jest też szansa na ustrzelenie 10 tysięcy złotych. No sporo tego, nie? Sporo. Sporo jest do walki.
3: Oczywiście.
2: Okej, no dobrze. A czy myślałeś już w ogóle o jakimś innym prezencie dla siebie?
3: Nie, nie myślałem. Myślałem, żeby gdzieś pojechać sobie po prostu i tyle, odpocząć od pracy, od codzienności, dobrze się zabawić.
2: No to wszystko Sławek Peszko, myślę, jak najbardziej gwarantuje. On jest w końcu atmosferą, pięknie wprowadza w drużynie, w reprezentacji. Tak było. No dobra, to w takim razie powalczmy sobie o te wszystkie cudowne rzeczy. Za chwilę puszczę ci zagadkę. Jeszcze raz tą, którą już prawdopodobnie rozkminiłeś.
3: Tak.
2: I po wypowiedzi Sławka Peszki i po tym wygwizdanym fragmencie będzie odliczanie czasu. Będziesz miał 3 sekundy, żeby podać właściwą odpowiedź. Czy jesteś gotowy?
3: Tak, jestem gotowy.
2: No dobra, to puszczamy.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny
3: prysznic. Prysznic?
2: Prysznic. Czy to jest dobra odpowiedź? Już zaraz sprawdzamy. Uwaga. Niestety, Krystian, nie jest to prysznic, chociaż by się chciało tak z rana,
3: trudno,
2: żeby otrzeźwić głowę. Krystian, ja ci życzę wszystkiego najlepszego na te nadchodzące urodziny, wszystkiego
3: bardzo
2: dobrego,
3: dziękuję,
2: żeby wszystko ci się pięknie udawało. No właśnie, a kolejna szansa na to, żeby dołączyć do naszej jedenastki marzeń już dzisiaj po godzinie 14:00. SK2 Karniaki Cup. Wchodzicie na SK2, żeby się zgłosić. No trzymamy kciuki.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Radio SK2. Anna Maria Jopek daje znać, że jest niczym dobry skrzydłowy na boisku, a my szukamy dalej osoby, która rozwikła zagadkę Sławka Peszki i dołączy do wielkiego finału SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym w lipcu. A co powiedział Sławek Peszko?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie. Podpowiedź od Jarząbka brzmiała o poranku, że lejemy do michy, a ja jeszcze dorzucam do niej, że lejemy do michy na święta. SK2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
5: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie.

0: Wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Ja przypomnę, 21 czerwca, czyli już w tę niedzielę, pierwszy dzień astronomicznego lata przywitamy. I w tym dniu wypada też przesilenie letnie, co oznacza, że to będzie najdłuższy dzień w roku. Warto skorzystać ze słońca, jeżeli takowe będzie. Mam nadzieję, że tak będzie. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
14: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
16: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna pogoda. Na niebie pojawi się sporo słońca, a temperatura wzrośnie do 19 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musicie się martwić o samopoczucie. Wiatr powieje z północnego zachodu, ale będzie raczej lekki, dlatego nie przeszkodzi w planach. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, co zapewni przyjemne warunki na resztę dnia. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
0: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w szpitalu południowym. Wszystko skończyło się awanturą na sejmowej plenarce. Działacz partii, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że

0: Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
1: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 000 zabiegów na zaćmę, ponad 3 000 zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
2: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
0: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Dodajmy, Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii. Nowe informacje po zabójstwie w Białej Podlaskiej. Zatrzymani Białorusini nadal pozostają do dyspozycji prokuratury i nie zostali zwolnieni do domów. Śledczy ustalają ich rolę w sprawie śmierci Rosjanina, krytyka Putina. Prokuratura przyznaje, że mogła to być egzekucja. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, a nowe informacje mają zostać przekazane podczas konferencji prasowej. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów Włódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
3: 19 lipca już trzecia edycja zbicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
0: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa, a w ubiegłym roku w wydarzeniu wziął udział 365 kajaków.
4: SK2 News Biała Podlaska.
5: I Agata Bogucka. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zastrzelonego w Białej Podlaskiej Rosjanina. 44-letni Simon Skrepecki był krytykiem Putina i Kremla. To może być sygnał dla rosyjskiej opozycji.
6: Ten schemat działalności rosyjskich służb zdecydowanie się zmienił, dostosował się do dzisiejszych czasów. I to, co chce powiedzieć i Władimir Putin, i Aleksander Łukaszenka, i Ramzan Kadyrow, do wszystkich tych, którzy znajdują się w Europie na emigracji: wy sobie róbcie, co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy i my was śledzimy.
5: Mówi Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
7: Kajak to jest super słowo, ale posłuchajcie tego. Radar, zaraz, sedes. To wszystko to palindromy, które czytamy tak samo od przodu, jak i w spaki. Niech nikt nam nie próbuje wmówić, że język polski nie jest ani nudny, ani fajny. Dlatego też w Radiu SK2 gramy wam po polsku. Przed nami wspaniały duet. Wiki Gabor i Kajak, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.

Na imię jej Jenny. Znacie ją wszyscy. Edyta Bartosiewicz, jej wielki hit w Radiu SK2. A żeby wakacje nad jeziorem też były takim wielkim hitem, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył specjalnie listę najczystszych jezior w kraju, gdzie woda jest niemal przezroczysta. Co ciekawe, na podium wcale nie królują oblegane bardzo często przez nas podczas wakacji Mazury, ale też i te mniej oczywiste, schowane w lasach perełki z innych regionów. Tutaj widzę na przykład Wielkopolskę czy Pomorze, Pomorze Zachodnie. No i chyba tutaj trafiliśmy na słowo klucz, ukryte, bo z tej listy wynika, że najczystsze jezioro w Polsce to takie, do którego człowiek jeszcze nie zdążył dotrzeć z własnym grillem i wałówką. SK

Tak się jakoś złożyło, że w Polsce lat 80. było sporo zespołów, które próbowały spełnić swój American Dream. Dobrym przykładem są panowie z Lady Punk, którzy w 85. roku mieli trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Za to zespół Manam swój American Dream realizował poprzez album Mental Cut, który w 1984 roku wydali w polskiej i angielskiej wersji językowej. Na obu znajdziemy kawałek Lipstick on a Glass, u nas już teraz w wersji polskiej.

0: sezon. Dawid podsiadło na antenie Radia SK2, pędzi, wybija rytm na 23 minuty do godziny 12. Na szczęście my nie jesteśmy sezonowymi graczami polskiej muzyki. Gramy wam ją codziennie i też na wyłączność. Zaglądają do nas też polscy artyści, tak jak na przykład już jutro po 19 do naszego eskowego studia zajrzą Dawid Kwiatkowski i Margaret. Powód bardzo ważny, bo premiera ich wspólnego singla pod tytułem Później Ci Opowiem. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
4: Nawet kiedy będę.
3: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Romantycznie się zrobiło na antenie Radia SK2. Tuż przed godziną 12 gramy Wam takie polskie klasyki romantyczne. Do kolacji też romantycznej, do ogniska i grania przy gitarze. Kancelaria, zabiorę Cię tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2. Po godzinie 12 wkrętka Kamila Nosela. Będzie można poćwiczyć taką gimnastykę uśmiechu.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej

0: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: Przygotujcie się na ciepłe popołudnie w Białej Podlaskiej. Termometry pokażą 20 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Jakość powietrza w normie, dlatego możecie oddychać pełną piersią. Wieczorem nadal pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem, a temperatura spadnie do 19 stopni. Jutro słońce znów zagości na niebie, a temperatura wzrośnie do 24 kresek. Gdyby coś się zmieniło, damy wam znać za godzinę.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
0: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
7: Jest 12. News SK2, Anna Łobocka. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium w Lublinie. O szczegółach Arkadiusz Więsek.
8: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
9: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim wydziale prokuratury krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.
7: Marszałek Sejmu zaprasza na Wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy.

0: piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że nie traktuje tego gestu jako działania politycznego, a wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
1: To nie jest żadne działanie polityczne, ale uważam, że bez względu na to, jakie są nastroje, jakie nastroje są budowane i jakie nastroje obowiązują, trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
0: Pobity nastolatek doznał poważnych obrażeń i przeszedł operację. Zaatakowało go 5 osób. 3 niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich. 2 pozostali mają zarzuty, za które grozi 8 lat więzienia. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. W piątek w Lesznie startuje Antidotum Air Show, mówi Michał Graczyk, prezes lotniska Leszno.
2: Jeżeli chodzi o liczby, no to mamy już ponad 125 statków powietrznych.
0: Nad Lesznem nie może zabraknąć F-16, przyleci też 4-silnikowy gigant transportowy Airbus Atlas.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
4: I Agata Bogucka. Granice w teatrze emocji i relacji. To darmowe półkolonie, z których skorzysta młodzież szkolna ze Słowatycz w drugiej połowie lipca. Mówi Barbara Osypowicz-Struk z Fundacji Discover Lubelskie.
5: Tworzenie etiud, branie udziału w grach i zabawach. Uczestnicy są również twórcami wszelkich naszych działań.
4: Półkolonie są finansowane przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. To już ostatnie dni zapisów na rajd rowerowy imienia Kraszewskiego. Do pokonania mamy 62 kilometry. Ruszamy już w niedzielę o 9 z Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
6: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2 i tak zaciała nam połówka przedostatniego tygodnia. Przed wakacjami przed nami 10 najlepszych polskich hitów w godzinie nieprzerywanych reklamami. A co? Usłyszymy Maćka Musiałowskiego, będzie też nowa Bledka, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: urocza. Ania Wyszkoni w Radiu SK2. Nie mniej uroku ma Kamil Noser, który wciela się w naprawdę różne role tylko po to, żeby wkręcić waszych bliskich. A zresztą posłuchajmy.
1: Noser wkręca. Noser wkręca.
2: Dzisiaj do pana Miłosia, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
3: Nie.
2: A, Męcin Zomieczyła po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
3: Co to znaczy ogólnie dostępne?
2: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
3: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
2: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
3: Jaka jest inna opcja?
2: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan te znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
3: Tylko, że jakby myślę się, że model samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
2: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo to nas godziny.
3: Parodia.
2: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
3: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, że tak powiem, denerwuje, bo jest to parodia troszkę.
2: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
3: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
2: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
3: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
2: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
3: No, jest inna opcja, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu uprawnień.
2: No to kogoś tam w Rotterdamie szuka, kto panu to zrobi, kto ma te uprawnienia.
3: Nie powiem panu w tym momencie,
2: Proszę pana, to może Tomasz by coś powiedział.
4: Miłoszku, syneczku, staś wkręcony w Radio SK. Jesteś najlepszy.
1: Nosel wkręca.

0: nocna przejażdżka po mieście z zespołem Demono w Radiu SK2. Wy też możecie się przejechać na PGE Narodowy w Lipcu. Wystarczy, że dokończycie wygwizdany fragment Złotej Myśli Sławka Peszki, który brzmi tak.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, a komu się uda rozszyfrować ten gwizd? Tego w lipcu czeka udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i szansa na nagrodę główną, czyli 10 tysięcy złotych. Kolejna runda już dzisiaj po 14. Zgłoszenia nadal zostawiacie na sk2.pl.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty?

0: Listoś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: Rozpocznij lato z Omoda JQ Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: To bardziej skrzydła są w latawcach zamontowane. Muzyczny podmuch od Sylwii Grzeszczak w Radiu SK2 tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po 13 odbędziemy wspaniałą podróż muzycznym wehikułem czasu.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: Dziś w Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Temperatura osiągnie około 20 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Wiatr jedynie lekko powieje, więc nie musimy się obawiać żadnych gwałtownych podmuchów. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Wieczorem również nie zabraknie słońca, choć pojawią się chmury, a temperatura spadnie do 19 stopni. Zaraz w Radiu SK2 newsy, dlatego zostańcie z nami.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
12: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Jeżeli to prawda, to polecą głowy. Tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO na specjalnych zasadach. Donosi o tym portal Zero. A za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
13: Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjne informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
12: Jak dodaje Donald Tusk, system jest zwyrodniały, coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy. Stąd rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procedowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za rzucenie tortem w prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który zaatakował Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Ich czyn zakwalifikowano jako chuligański, grozi im do 3 lat więzienia, a za akcją stali anarchiści z rozbratu. Nie dla siódemki S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciw wytyczeniu trasy przez tę małopolską gminę. blokują przejazd na granicy z Kawiny i Krakowa.
1: Nie zgadzamy się, po prostu nie zgadzamy się.
14: To nie rozładuje korków z Kawinie, nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa, która nic nie wniesie dobrego dla gminy z Kawina.
15: Z Kawina by była zablokowana całkowicie.
12: Protest ma

0: trwać do 14.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
2: I Agata Bogucka. Trwa dochodzenie w sprawie zabójstwa 44-letniego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policja apeluje do mieszkańców o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
3: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z wideorejestrator. Kamerki nagrywały swoją jazdę. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
2: Mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze zapewniają anonimowość.
4: 2,5 minuty po godzinie 13, cały czas próbujecie uporać się z zagadką Sławka Peszki. Jakie słowo tam w tej zagadce jest wygwizdane? Zaraz sobie przypomnimy zagadkę, sprawdzimy, co już wiemy, jakie mamy podpowiedzi, no tak, żeby się udało dołączyć do naszej jeskowo-dwójkowej jedenastki na specjalny event na Narodowym 4 lipca. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, Bryska i Kraksa, tak muzycznie zaczynamy. A szczegóły a propos tej zabawy SK Karniaki Cup na sk2.pl. No

0: Nesław Wiz dla ciebie. Czy to koniec? Już absolutnie to nie koniec. Cały czas kompletujemy jedenastkę na SK Karniaki Cup, event, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Mało tego, jeszcze jak wam się uda uporać z wygwizdanym słowem w wypowiedzi Sławka Peszki, no to zgarniecie tysiaka za kwaterowanie w hotelu w Warszawie. No tak, żeby sprawnie na ten weekend dojechać. Tysiaka kieszonkowego oczywiście. No i zabawę z naszą SK-ową dwójkową ekipą na Narodowym w Loży Wipowskiej. Tam jeszcze będzie szansa na miejscu na 10 tysięcy złotych. Takie rzeczy dla was mamy, moi drodzy. A nawet jak się pojawicie na antenie i się nie uda, to stówka wpadnie, to też piechotą nie chodzi, jak mawiają, szczególnie przed wakacjami. No dobra, ale teraz tak, żeby sprawy uporządkować. Od rana mamy taką historię w Radiu SK2, Sławka Peszki, w której jedno słowo jest wygwizdane.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No i już wiemy, że nie jest to trening, nie jest to prysznic, a podpowiedzi, jakich wam udzieliliśmy, to, że to się leje w michę. Rano ja żołądek podsunął wam taki pomysł, a szczególnie leje się na święta. To ode mnie jeszcze może być jedna podpowiedź, że to się leje w michę na święta wielkanocne najczęściej, ale już więcej nie powiem. No to mam nadzieję, że teraz będzie łatwiej.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie, idźcie w stronę gastronomiczną i zgłaszajcie się do zabawy na sk2.pl. Oskar Cym z Carla Fernandez do gwiazd z Akademii Pana Kleksa już teraz w Radiu SK2.

0: Żegnimy wam, podpowiadamy, że słowo, którego brakuje, które jest wygwizdane u Sławka Peszki, kojarzy się z potrawą nalewaną na talerz, szczególnie w święta wielkanocne, a wy proponujecie, że to barszcz, to nie zdąża w dobrą stronę, moi drodzy. Pomyślcie jeszcze raz, dokładnie, eskarwa.pl, tutaj się zgłaszacie do naszej zabawy SK Karniaki Cup, Loka za nami, a teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A teraz czas na klasyk, który za moment wam zagram, piosenkę piękną, Rozmowa przez ocean, Maryli Rodowicz. Jest to jeden z najbardziej poruszających utworów drugiej połowy lat 80. Dokładnie została wydana w 1987 roku. Proszę, ostatnio jakoś często sięgamy po hity z tego właśnie roku i opowiada o rozłące, zarówno między dwojgiem bliskich sobie ludzi, jak i szerzej między Polakami żyjącymi w kraju i tymi, którzy wyemigrowali za granicę. Tekst napisał Andrzej Sikorowski, który bardzo trafnie uchwycił atmosferę tamtych czasów. Przypomnę, w latach 80. wielu naszych rodaków, wielu Polaków wyjeżdżało za ocean w poszukiwaniu tak zwanego lepszego życia. Kontakt z rodziną był wtedy znacznie trudniejszy niż dzisiaj. Wiadomo, nie było internetu, komunikatorów, tanich połączeń telefonicznych. Z samymi telefonami też był problem. Pozostawały listy, tęsknota, nadzieja na spotkanie. Właśnie o tym opowiada ten utwór. Refren mówiący o dwóch światach stał się takim symbolem emocji ludzi rozdzielonych przez tysiące kilometrów, a przede wszystkim przez wielką wodę. Piosenka zdobyła bardzo dużą popularność. Do dzisiaj uznawana jest za jeden z klasycznych hitów Maryli Rodowicz. Znalazła się na albumie Polska Madonna, przypomnę, z 1987 roku. To ja już sięgam po ten album w tym momencie i prosto z niego gram wam właśnie Rozmowę przez ocean, Maryli Rodowicz.

0: Kasia Sienkiewicz-Solowo, proszę bardzo, jest idealnie, prawda? Były momenty, tak nazywa się ten numer, jej pierwszy, solowy. Taki powód do dumy totalny do samej Kasi, ale i dla nas, fanów. Na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. 24 minuty i będzie godzina 14. No dobra, słuchajcie, umawiamy się, że po godzinie 14 do kogoś z was zadzwonię i ktoś spróbuje odgadnąć, jakie słowo zostało w tej wypowiedzi Sławka Peszki wygwizdane. Posłuchajcie uważnie.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: I wiemy, że nie jest to trening, bo ten typ już padł. Nie jest to prysznic. Podpowiedź jest taka, że to słowo wiąże się z czymś, co lejemy do michy. Na święta. Na święta wielkanocne. Więc co może być porządnego?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No właśnie. Zajrzyjcie raczej do kuchni, idźcie w kulinaria, ale już więcej nie podpowiem. Słuchajcie, jak się uda, to dołączycie do naszej eskowo dwójkowej jedenastki i spotkamy się 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będziecie mogli w SK Karniaki Cup powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale jeszcze wcześniej w ramach tego spotkania już dzisiaj ode mnie dostaniecie, no właśnie, zagwarantowany udział w tym wydarzeniu, tysiaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to szybciutko na sk2.pl, bo tam się zgłaszacie.
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Znam. Łęczowa.
2: Rogal Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.

Nie poganiaj mnie, to Manam w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim i SK Karniaki Cup. Ciekaw jestem, czy komuś w końcu

0: rocznikiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: W Białej Podlaskiej po południu termometry pokażą 20 kresek. Słońce schowa się za chmurami, ale nie martwcie się, ciśnienie będzie stabilne i nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać. Wieczorem sytuacja się zmieni. Prognozujemy deszcze z burzami i silnym wiatrem, a temperatura spadnie do 19 stopni. Jutro nadal pochmurno z maksymalną temperaturą 17 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skirpiecki. Wiadomo, że mężczyzna, który był krytykiem Kremla, dostawał groźby.
12: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych mi powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
11: Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie. Śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu. Nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. To po tym, jak w nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy zewnętrznej firmy. Nagranie z tych wydarzeń pojawiło się w sieci. Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych nieoficjalnych ustaleń miał zdemolować SOR i kopnąć pielęgniarkę. Zdaniem byłego policjanta Dariusza Nowaka interwencja ze strony ochroniarzy wygląda jednak mało profesjonalnie.
13: W momencie, kiedy to wszystko widzimy, on po prostu leży na łóżku czy też na noszach, próbuje wstać. Jest możliwe przytrzymanie takiego agresywnego pacjenta przez pracowników.
14: Jeden z największych motopikników Lubelszczyzny, mówi Artur Moczulski, prezes klubu Panter.
15: Motywem przewodnim tegorocznego motopikniku oczywiście będą wikingowie, czyli mile widziane stroje związane z tradycją wikingów.
14: Piknik odbędzie się od 2 do 5 lipca.
16: Prawie 3 minuty po godzinie 14, to już w tej godzinie do kogoś z was zadzwonię. No i spróbujemy tę osobę dołączyć do naszej jedenastki na SK Karniaki Cup. Wydarzenie, które na Narodowym. A właściwie ta osoba sama spróbuje, odgadując wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. Mam nadzieję, dobrze odgadując. Zgłoszenia na sk2.pl. Jeszcze można, zapraszam. Gram. Najlepsze polskie hity. Sylwia Wiśniewska, zaczyna Rafał Adamczak. Dzień dobry.
17: No to gram.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni. Rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: To Kasia Cerechwicka na kolana. Wczoraj, kiedy Sławek Peczko przyszedł do nas do Eski 2 w odwiedziny, minąłem się z nim na schodach, bo akurat wychodziłem z pracy. Powiedział, że on nie może doczekać się momentu, kiedy was wszystkich pozna na naszym evencie Eska Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie, więc musicie dołączać do naszej jedenastki koniecznie.
1: Eska Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: No i teraz będzie taka szansa dla Pauliny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Paulinko, czy ty cały czas stoisz na balkonie?
3: Nie, już wyszłam przed dom na ławkę.
0: O, jeszcze lepiej, dobrze.
3: Ale nie rezerwową, tylko mam nadzieję, że zwycięską.
0: To mi się podoba. Słuchaj, ty, jeżeli chodzi o piłkę, to byłaś sympatią do tego sportu zarażona od małego. Kto się do tego przyłożył?
3: Mój tata, który zawsze musiał oglądać wszystkie mecze piłki nożnej, czy to niższej klasy, czy wyższej, ale wszystkie mecze piłki nożnej, więc musiałam oglądać je razem z nim, przez co też stałam się fanką naszej reprezentacji. Teraz moje dziecko też ogląda razem z dziadkiem wszystkie mecze, także chyba tak rodzinnie będziemy już oglądać zawsze.
0: Mało tego, jak ci się uda w naszej zabawie, to nie tylko będziesz oglądać, ale nawet może strzelisz coś, czyli będziesz mogła spróbować z jakimś karniakiem. No ale żeby to było możliwe, to najpierw musisz odgadnąć, a zmagamy się z tym, a właściwie wy zmagacie od samego rana, jakiego słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peczki zostało wygwizdane. Masz na odpowiedź 3 sekundy. Czy jesteś gotowa?
3: Tak.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
3: Żurek.
0: Mówisz, że żurek. No to w takim razie sprawdzamy, czy to żurek. Tak, tłumy szaleją! Oczywiście, że chodziło o żurek!
3: Nie wierzę, ale przyznam szczerze, że rano już jak was słuchałam, bo zawsze słucham jak jadę do pracy, to miałam gdzieś to w głowie, a później usłyszałam tą podpowiedź a propos Wielkanocy. Mówię, no 100% to będzie żurek.
0: Słuchaj, mimo podpowiedzi o Wielkanocy i tak byli tacy, którzy typowali, że to barszcz czerwony. Ale dobrze, bardzo się cieszę. Moja droga, najpierw musimy udowodnić, że rzeczywiście chodziło o żurek. Wszystkim, tobie również. Posłuchajmy, Sławka.
4: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny żurek.
0: No jednak, porządny żurek. Sławek wie, co dobre. Słuchaj, Paulina,
3: oczywiście.
0: W takim
3: Może
0: razie...
3: przywiozę mu trochę ze sobą.
0: Dołączasz do naszej jedenastki Eski 2. Udział
3: super,
0: w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie masz zagwarantowane. Tam
3: Ekstra.
0: Się z nami bawisz w loży VIP-owskiej. Dostajesz ode mnie tysiaka kieszonkowego na ten weekend. Do tego jeszcze nocleg dla 2 osób w hotelu w Warszawie zapewniamy. Kogo ze sobą zabierasz?
3: Męża.
0: Bardzo dobrze. Jak ma na imię?
3: Przemysław.
0: Dobry jest w nogę Przemek?
3: Ma jeszcze... Słucham?
0: Dobry jest w nogę Przemek?
3: Niekoniecznie chyba.
0: A to jeszcze, ma trochę czasu. Niech z teściem poogląda mecze.
3: Trochę go pod szkole.
0: Słuchaj, a jak jeszcze pójdzie wam dobrze na SK Karniaki Cup, to możecie tam na miejscu potem wygrać 10 tysięcy złotych. Pasuje?
3: Ekstra. Jasne, oczywiście,
0: no to bardzo
3: że
0: się
3: tak.
0: Cieszę. Paulina, widzimy się na Narodowym w Warszawie 4 lipca. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
3: Cieszę się bardzo, do zobaczenia.
0: Moi drodzy, już za chwileczkę na SK 2 PL wskakuje kolejna zagadka od Sławka Peczki. Jego nowa historia, nowe zdanie, w którym znowu jedno słowo będzie wygwizdane. No i będzie kolejna szansa na kolejne miejsce w naszej jedenastce. Zgłoszenia i szczegóły na sk2.pl.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Mariusz Manx zamigotał świat na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Zamigotał świat z radości Paulinie ze Szczecina, bo to ona dołączyła do naszej jedenastki, do jedenastki jest hit 2 i już ma zagwarantowany udział w SK Karniaki Cup na Narodowym 4 lipca. Wy też możecie, jeszcze 9 miejsc w naszej jedenastce jest do obsadzenia. Za chwilę nowa zagadka Sławka Peszki z wygwizdanym słowem na sk2.pl. No i nowa szansa dla was.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
12: Czy nauka może być bezpłatna?
13: Bezpłatna?
12: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość.
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
13: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
13: Bezpłatnie.
12: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
14: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
15: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
14: Zaraz wszystko wyjaśnię.
16: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
22: I po reklamie.

0: to Mrozu i Napad. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Proszę bardzo, nawet się nie obejrzeliśmy, a już za chwilę godzina 15. I skąd to się wzięło po 15, oprócz tego, że też przyjemności muzyczne. Dzisiaj w skąd to się wzięło powiemy o rzeczy, która już za chwilę, o ile już nie, ozdabia naszych ogrodów, czyli o dmuchanych basenach ogrodowych. Skąd to się wzięło? Skąd w ogóle ten wynalazek? Kiedy zyskał na popularności? To wszystko stanie się jasne już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama. Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i

0: budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: W Białej Podlaskiej zapowiada się przyjemne popołudnie. Na niebie prawie żadnych chmur, a temperatura sięgnie 20 kresek, co zapewni komfortowe warunki na resztę dnia. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie, a umiarkowany wiatr doda świeżości. Jutro również pogodnie, z niewielką ilością chmur i maksymalną temperaturą do 24 stopni. Szykuje się naprawdę przyjemny dzień. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Jest 15. Newsy SK2. Anna Łobocka. Sejm w ekspresowym tempie zajął się ustawą w sprawie wynagrodzeń medyków. Ma ona umożliwić zbieranie szczegółowych danych. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. O tym, co jest w projekcie, Mateusz Gołębiewski.
11: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
12: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
11: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
10: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, oświadczył w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
13: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć.
10: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli przyznaną mu w ubiegłym roku. Przeleżał w ziemi prawie 3000 lat. Mieszkaniec Gdańska znalazł w lesie miecz z epoki brązu. Na początku myślałem, że trafiłem na puszkę, mówi Marcin Wiśniewski.
14: Kopnąłem, spojrzałem w dołek, oczy mi zamgliło. Naprawdę musiałem stworzyć jeszcze raz i jak zobaczyłem tą zieloną patynę, wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo duże znalezisko. Po prostu szok, strzał życia.
10: Miecz trafi do muzeum.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
15: I Agata Bogucka. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
16: Nie mają związku z tą sprawą, w związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni.
15: Przypomnijmy, do zabójstwa 44-letniego Rosjanina doszło w poniedziałek między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
17: 3 minuty po godzinie 15. Ja wiem, że już myślami jesteśmy na urlopach, wakacjach, w bardzo gorącym lecie oczywiście. Skąd się wzięły w ogóle dmuchane baseny ogrodowe? To ja wam wyjaśnię i powiem, skąd to się wzięło na pewno w tej godzinie, ale i zagram tak przyjemnie, może dla kogoś leniwie, na rozpoczęcie tej godziny pełnej najlepszych polskich hitów Vixen i Nerozumiu.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: to róże, róże Europy jedwab. Wiecie, że idą upały, a lubicie sobie tak wskoczyć do chłodnej wody, do takiego dmuchanego basenu ogrodowego?
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się w ogóle wzięły takie dmuchane bazeny ogrodowe? Ha? Te pojawiły się stosunkowo niedawno, bo dopiero w drugiej połowie, poprzedniego, XX wieku. Ich historia jest ściśle związana z rozwojem tworzyw sztucznych. Wcześniej przydomowe kąpiele oznaczały raczej metalowe albo betonowe zbiorniki, które były drogie, trudne w montażu i utrzymaniu. Przełom nastąpił w latach 50. i 60., kiedy producenci zaczęli wykorzystywać technologię zdmuchanych materacy i zabawek plażowych. Dzięki temu powstały pierwsze przenośne baseny, które można było napompować. Dzisiaj dmuchane baseny mają różne rozmiary, wiadomo, od małych brodzików dla dzieci po modele mieszczące kilka tysięcy litrów wody. Ich największą zaletą pozostaje prostota. Można je rozłożyć w kilkanaście minut, no i cieszyć się własnym mini akwaparkiem bez kosztownej budowy. Pierwsze dmuchane baseny reklamowano nie jako sprzęt do pływania, ale jako sposób na ochłodzenie się podczas upałów. Producenci wtedy podkreślali, że kilka centymetrów wody wystarczy, żeby obniżyć temperaturę ciała nawet o kilka stopni. No, a dopiero później zaczęto tworzyć większe modele przeznaczone do prawdziwej wodnej zabawy. Lata mijają, baseny dmuchane ogrodowe przechodzą ewolucję, ale problem pozostaje niezmiennie ten sam. A kto zapłaci za napełnienie i co potem z tą wodą zrobić z tego basenu, żeby tak skutecznie bez powodzi na ogródku się jej pozbyć?
1: Skąd to się wzięło?

0: Radio SK 2 najlepsze polskie hity. I tak brzmi środowe popołudnie, czyli do weekendu już z górki. Dodaj katalizis za nami. 15.29 na zegarkach, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SK 2. Anna Łobocka.
1: Są zarzuty za rzucenie tortem w prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S., który zaatakował Jacka Jaśkowiaka, odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. 70% pracowników ZUS-u ze Śląska przez 2 godziny protestowało. Oczekują podwyżek w wysokości 1200 zł brutto na etat. Ostatnia propozycja zarządu ZUS-u przewidywała niewiele ponad 200 zł brutto. Nie żyje Sabina, ostatnia niedźwiedzica z warszawskiego ogrodu zoologicznego. Przyjechała do Warszawy ze szkoły cyrkowej w Julinku wraz z 2 innymi niedźwiedziami, Małą i Grzesiem, którzy odeszli już wcześniej. Sabina przeżyła 40 lat.

0: Ale się rozpędziliśmy razem z zespołem wideo. Bella za nami, to jest K2, u nas najlepsze polskie hity. 21 minut zostało do godziny 16. Chłodzić się można oczywiście w dmuchanych basenach ogrodowych, jak już przyjdą te upragnione upały, ale może ktoś z was chciałby na piękne polskie jeziora? Bardzo proszę! Ostatnio National Geographic Polska powołało się na badania i wyniki tych badań, badanie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które z polskich jezior zasługują na szczególną uwagę, jeżeli chodzi o czystość i przejrzystość, gdzie warto jechać. No i teraz wam podpowiem, na tej zaszczytnej liście znalazły się m.in. akweny w Wielkopolsce, nie tylko Mazury. W Wielkopolskie to jezioro Budzisławskie oraz jezioro Włókna. Z kolei Pomorze Zachodnie może pochwalić się jeziorem Karskim Wielkim. Północ Polski też reprezentuje urokliwe jezioro Lubowickie na Pomorzu, a zachodnią część kraju jezioro Malcz Północny, to jest województwo lubuskie. W czołówce nie brakuje też oczywiście jezior z Warmii i Mazur. Tutaj bardzo wysoko zostały ocenione jezioro Kirsajty, jezioro Kownatki oraz jezioro Płaskie. Cała ósemka zachwyca doskonałym stanem wód. To jeden z tych zbiorników wyróżnia się na tle pozostałych i jak wskazano, jest to jezioro Płaskie na Warmii i Mazurach. Jeżeli chodzi zaś o przezroczystość wody, bo na przykład to was bardzo mocno przekonuje, to najbardziej przezroczystą wodą pochwalić się może jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Bory Tucholskie. No to teraz tylko spakować plecaki, ewentualnie spakować samochody, przyczepy kempingowe, kampery, albo wyruszyć w podróż autostopem i już wiadomo, gdzie się kierować, jeżeli jezioro miało być waszym punktem docelowym.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz,

0: narodowy. Strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
2: I po reklamie.

0: To Bań i ta sama chwila w Estrydwabą nas kultowej. Najlepsze polskie hity. Zaraz będzie 16, środa, półmetek tygodnia, do weekendu z górki. To działa na naszą wyobraźnię, bo cieszy, prawda? A po 16 będę grał miło. Zaznaczam, że będzie Messiah, będzie Manam i będzie Ewa Farna i Jarząbek, panie, z kolejną prawdą. A dzisiaj Jarząbek powie nam, na co zwrócić uwagę, co w naszych domach pożera tak naprawdę najwięcej prądu. I nie są to rzeczy, które przychodzą nam od razu na dzień dobry do głowy. Gwarantuję, będziecie zaskoczeni.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomych.

0: też zdała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
0: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
5: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie królować na niebie, a chmurki będą rzadkością. Temperatura osiągnie około 20 kresek, więc warto pomyśleć o lekkim ubraniu. Wiatr będzie delikatny, nie przekroczy prędkości 5 km na godzinę, co sprzyja spacerom. Jakość powietrza pozostanie na umiarkowanym poziomie, a ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Awantura i strzały w Kielcach na osiedlu Podkarczówka. 39-latek postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Pokrzywdzony doznał tylko niegroźnych urazów. Napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak się okazało, był pijany, miał 2,5 promila. W jego mieszkaniu znaleziono też marihuanę. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące, tak premier ocenia wczorajsze zatrzymanie w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowali przemaszerować i umieścić krzyż.
7: Duże wydatki. Ładowarka pozostawiona w kontakcie pobiera symboliczne ilości energii, a nowoczesne żarówki LED są tak oszczędne, że ich używanie kosztuje dosłownie grosze. Krótko mówiąc, jeśli chcemy szukać oszczędności, warto spojrzeć nie na lodówkę czy ładowarkę, ale przede wszystkim na to, jak często korzystamy z piekarnika i płyty grzewczej, bo to właśnie przez nie rachunek za prąd potrafi naprawdę rozgrzać.

0: Sanach i królowa dramy muzycznej w Radiu SK2 już za nami. Ciekaw jestem, czy wy już po robocie, czy jeszcze macie coś do ogarnięcia. No może nie zawodowo, ale wiecie jak, to zwykle po pracy, jakieś zakupy, dzieci na zajęcia pozalekcyjne. Chociaż, jako że wakacje już ruszają w przyszłym tygodniu, to pewnie te zajęcia pozalekcyjne też powoli się wygaszają. No to niedługo będzie troszkę łatwiej. Na pewno przyjemnie będzie bardzo po godzinie 17, bo kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zagra wam Kinga Baryga.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i

0: Jakość powietrza umiarkowana, warto więc zwrócić na to uwagę. Co jutro słońce dalej będzie królować na niebie, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Zaraz w SC2 Newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Jest 17. News SK2, Anna Łobocka. Lekarz, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych, nie pracuje już w Szpitalu Południowym. Placówka rozwiązała z nim umowę. Ruszyła też kontrola, która ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
4: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
6: To musi być wyjaśnione do samego spodu,
4: mówił premier Donald Tusk.
3: Placówka przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Sprawą z urzędu zajęła się już prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją dzisiaj w Warszawie szefowie MON-u Polski i Niemiec. Umowa otwiera nowe pola do współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku i nowych technologii, mówi wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Wspólne dowództwo Brumsum, wspólne dowództwo na Bałtyku, wspólne operowanie żołnierzy w polskiej przestrzeni powietrznej. To jest prawdziwa umowa, to jest prawdziwy traktat. W czynach, nie w słowach.
3: Ostatnie tego typu rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. 2000 mieszkańców gminy Supraśl na Podlasiu bez bieżącej wody. To po tym, jak w sieci wykryto bakterie coli. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się do picia ani kąpieli. Strażacy wydają mieszkańcom wodę.
8: No nic, tylko być wdzięcznym za to, że faktycznie mamy do kogoś się zwrócić, tak?
9: Spora pomoc.
8: Tak, gigantyczna wręcz.
9: Pan patrzy, 10 litrów to trochę, to jest pomoc.
10: No jest pomoc, no zupę nagotuję, będę ja sam mieszkam.
3: Sanepid czeka na wyniki badań wody.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Agata Bogucka. Wojsko uspokaja. To będzie tylko uczczenie zmarłego pilota. Jutro nad Białą Podlaską pojawią się samoloty M-346 Bielik. Ze szczegółami Arek Michlewicz.
12: Samoloty z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie wykonają przelot nad bialskim cmentarzem komunalnym w związku z uroczystościami pogrzebowymi zmarłego kapitana pilota Grzegorza Kieda. Przelot będzie hołdem pilotów ku jego pamięci.
11: Loty odbędą się w sposób kontrolowany i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Stąd prośba o zachowanie spokoju.
13: Prawie 3 minuty po godzinie 17. To jest ten moment, kiedy większość z Was wychodzi właśnie z pracy i rozpoczyna swoje wolne popołudnie. Niezależnie od tego, czy właśnie z tej pracy wychodzicie, czy może ją rozpoczynacie, ja Wam gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Na dobry początek Natalia Nykiel i Error, ale także w tej godzinie przeniesiemy się w czasie, bo wehikuł czasu w Radiu SK2 już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: 17 minut po godzinie 17. Urodziny godziny, T-Love i Bóg, tak wam gramy w Radiu SK2. No przyznajcie, że to są idealne numery do tego powrotu do domu. Choć ja wiem, że w wielu miejscach w Polsce korkuje się, ale z każdym dniem poprawia nam się pogoda i to jest dobra informacja. I jeżeli wy zastanawiacie się, co robić w te wolne popołudnia, bądź jak spędzać te weekendy, no to ja proponuję spędzanie czasu na świeżym powietrzu, bo to ma wiele zalet, o tym wam już kilkukrotnie mówiłam, ale będę się powtarzać, że pogoda sprzyja tym, żeby się odstresować, wziąć głęboki oddech, wyjść i spotkać się z zielenią. A do tego, jak jeszcze posłuchacie najlepszych polskich hitów, to w ogóle jest taki zestaw idealny. No to co? Ja gram, wy wracacie bezpiecznie do domu, a później spędzacie czas na dworze, na zewnątrz. Daria Zawiałow i Ballada o niej już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Jugopolis, Paweł Kukiz, Miasto Budzi Się. Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj mieliście dobry dzień, a nawet jeśli nie mieliście, to że najlepsze polskie hity sprawią, że on będzie dobry. Szczególnie teraz, bo przyszedł moment na wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Moment jest taki, żebyśmy przenieśli się w czasie. 1978 rok. Krzysztof Krawczyk i Wielki Przebój. Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Skomponowany przez Wojciecha Trzcińskiego, ten numer miał udowodnić, że wokalista w pełni zasługuje na miano polskiego Elvisa. No i rzeczywiście stał on się ponadczasowym klasykiem, który do dziś porusza kolejne pokolenia słuchaczy. Krzysztof Krawczyk, Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Tak Wam gramy w Radiu SK2 już teraz.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Pamiętajcie, że można śpiewać, można się dołączyć, można nóżką potupać i głową poruszać w samochodzie.

0: W objęciach Artur Rojek. To jest nowość od tego artysty, która czeka na Was już w propozycjach do najnowszego głosowania w gorącej polskiej dwudziestce. Tak się składa, że Wy macie duży wpływ i udział w tym głosowaniu. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i zagłosujecie na swoje ulubione numery, przy których stawiacie plusy. A zresztą co ja Wam będę tutaj dużo mówić? Posłuchajcie Łukasza Zduńczyka, on zna szczegóły tego głosowania.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Rozpocznij lato z Omoda JQ Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
12: Czy nauka może być bezpłatna?
13: Bezpłatna?
12: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
13: Ania, rachunkowość?
12: Zdała i jest na plusie.
13: Iga, administracja? Zdała i ogarnie ci biuro.
12: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
13: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
12: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
13: Bezpłatnie.
12: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.

0: Perfekt, kołysanka dla nieznajomej. Tak kończymy godzinę 17. Po 18. kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sarsa, ale będzie też Mrozu. A dodatkowo zapraszamy Was, bo po 18 rozpoczynamy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Bądźcie tam razem z nami, bo nie dość, że będziecie mogli posłuchać najlepszych polskich hitów, to jeszcze zobaczyć, jak ta praca wygląda od kuchni.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Detour.

0: Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku w kierunku Poznania jest częściowo zablokowana. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw. Śledczy zabezpieczyli też w Krakowie Ferrari mężczyznę o wartości ponad miliona złotych. Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. W weekend temperatura przekroczy 30 stopni, najcieplej będzie na zachodzie kraju. Czekają nas też intensywne burze.
1: Minuta po godzinie 18. Będzie gorąco, będzie ciepło, ale to w weekend, choć u nas za sprawą najlepszych polskich hitów też będzie bardzo ciepło. Andrzej Piaseczny i Śniadanie do łóżka, od tego zaczniemy, a później kolejne najlepsze polskie hity i oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku, to już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.

0: ale ten numer jest dobry, mrozu, nie ma miejsca jak dom. To jest najnowszy numer od tego artysty. A już teraz 13 minut po godzinie 18 w Radio SK2 kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. A teraz odpalamy właśnie live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zaglądajcie tam szybciutko, wchodźcie. Oczywiście nasz Messenger Radio SK2 też jest dla Was otwarty. Możecie tam zostawiać pozdrowienia, możecie zostawiać życzenia. Wszystkie chwyty dozwolone, więc zapraszamy Was serdecznie. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Sumptuastic i Kołysanka.
1: SK2.
0: Choć mam nadzieję, że spać na razie nikt iść nie planuje.

Szona i Zły, 25 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity w Radio SK2, a my odpaliliśmy już live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy Was tam serdecznie, powoli się zbieracie, więc ja pytam tutaj wszystkich tych, którzy są na TikToku, skąd jesteście? Dajcie znać, z jakich miast się z nami łączycie. Jest tutaj Warszawa, Biała Podlaska, jest też Rybnik, Płock, Lublin, Opole. Co my tutaj jeszcze mamy? Szkocja, Włochy, Anglia, są także Polacy za granicą. Serdecznie Was witamy. Amsterdam, Gdynia, Sochaczew, Niemcy, Bydgoszcz, Łódź, Rawa Mazowiecka. Witamy serdecznie i zapraszamy do słuchania najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, a dodatkowo zapraszamy też do tego, aby zostawiać pozdrowienia, wysyłać pozdrowienia na Messengerze Radia SK2. Można w formie głosówek, można w formie wiadomości tekstowych, a my wszystko tutaj będziemy czytać i puszczać właśnie w Radiu SK2. I grać kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. SK2.

0: Mighties i deszcz, tak wam gramy w Radio SK2. Choć deszcz to nie zawsze dobra informacja dla wszystkich, to tutaj wyjątkowo ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Prosiliśmy was o pozdrowienia i pierwsze już do nas docierają. Na Messengerze Radio SK2 napisał Dominik, który pozdrawia swoją rodzinę z Brzegu Dolnego. Dominiku, również dołączamy się do pozdrowień i pozdrawiamy także ciebie. Dziękujemy ci bardzo, że z nami jesteś. A my na live na profilu Radia SK2 na TikToku cały czas również jesteśmy. Możecie z nami pogadać i właśnie nawiązała się pewna dyskusja. Otóż okazuje się, że w pewnych regionach ten sam przedmiot nazywa się zupełnie inaczej. I tak jest na przykład z temperówką. Na przykład w okolicach Poznania mówi się na temperówkę ostrzytko, a w innej części Polski mówi się strugałka. Jeśli wy macie jakieś takie słowa, które są charakterystyczne dla waszego regionu, no to koniecznie dajcie znać. No, mnie przychodzi do głowy również krańcówka albo migawka. To słowa typowo z województwa łódzkiego. Krańcówka, no to jest ten ostatni przystanek, pętla autobusowa. A co ja jeszcze mówiłam? Krańcówka była, tak? I migawka. Migawka to bilet miesięczny. Jeżeli wy macie jakieś takie słowa, to dajcie znać koniecznie. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Piszcie i oczywiście cały czas pozdrawiajcie. A my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Jeremi Sikorski, ale także Lanberry.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: Zabieraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: SK2, Biała Podlaska.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Ania Dąbrowska i Nieprawda. Tak kończymy godzinę 18 po 19, między innymi Michał Szczygieł, ale także męskie granie Orkiestra 2026 z hitem Nareszcie.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość?
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja? Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Boguska, zapraszam. W Białej Podlaskiej można już obejrzeć piątą część Przygód Zabawek. Dziś premiera Toy Story 5. Tym razem czeka je zupełnie nowe wyzwanie, świat technologii. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. Czy tradycyjne zabawki odnajdą się w erze ekranów? Sprawdzajcie w kinach.
0: 19 na zegarkach. My cały czas gramy najlepsze polskie hity w Radio SK 2. Ale także cały czas mamy live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku, na którego serdecznie Was zapraszamy.

Manam, po to jesteś na świecie. 14 minut po godzinie 19. Tak wam gramy w Radiu SK2. Dostaliśmy kolejne pozdrowienia, tym razem od Zuzanny. Witam, chciałabym pozdrowić mojego męża Adama z Opola od żony Zuzanny. Pozdrawiamy oczywiście. I uwaga, uwaga, są jeszcze pozdrowienia od Alicji, która pozdrawia wszystkich serdecznie, zarówno słuchaczy, jak i obserwatorów na TikToku, Instagramie i Facebooku. Pozdrawiamy również i gramy dalej najlepsze polskie hity. Zapraszamy cały czas też na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Koniecznie tam zaglądajcie. SK2. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust. Zanim spadnie deszcz.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Ich troje, razem, a jednak osobno. Ten numer znacie doskonale, a teraz przyszedł moment, żebyśmy odpalili sobie wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jak wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1969, bo to właśnie w tym roku powstał numer Marka Grechuty. Będziesz moją panią. No, przyznajcie sami, że jest to jeden z takich najbardziej energetyzujących przebojów właśnie tego artysty. I co prawda ja jeszcze wtedy na świecie mnie nie było, kiedy ten numer powstał, ale bardzo dobrze pamiętam imprezy za dzieciaka, na których właśnie ten numer się pojawiał. I był grany zarówno przez orkiestry, przez DJ-ów i do tej pory mam wrażenie, że to jest taki nieodłączny element każdej imprezy. Marek Grechuta, będziesz moją panią już teraz w Radiu SK2.

0: Myslowic, długość dźwięku samotności. Tak kończymy godzinę 19 po 20. Lady Punk, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Wiktor Waligura, wielu, wielu, wielu innych polskich artystów. Bo w Radio SK2 gramy Wam najlepsze polskie hity i takie gramy również po godzinie 20.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agata Bogucka, zapraszam. Klub Kultury Piast zaprasza na otwarcie wystawy młodych talentów. Ekspozycja Barwne Opowieści to podsumowanie artystycznych dokonań utalentowanych uczestników koła plastycznego Lazurowy Kot. Na odwiedzających czekają prace pełne fantazji, baśni i wyobraźni. Dzieła przedstawiają barwne pejzaże czy też portrety zwierząt. Wernisaż odbędzie się już w sobotę o 16 w Klubie Kultury Piast.
0: Godzina 20, 17 czerwca, środa to taki mały piątek, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Jako, że zbliżają się do nas upały, to ja przychodzę do Was z propozycją 3 pysznych, orzeźwiających lemoniad. I o tym opowiem za chwilę, ale najpierw gramy. Na dobry porządek chwil, no pokaż na co Cię stać. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2

0: jest mienią.
1: SK2, Biała Podlaska.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Wiktor Waligura. Dryskul, 4 pory roku, 14 minut po godzinie 20. Ale my teraz skupmy się na tej jednej, najważniejszej, tak bardzo przez was wszystkich lubianej. A dokładnie na lecie, które, no co prawda, nie wskazuje, do tej pory pogoda nie wskazywała na to, żeby to był taki idealny czas na picie lemoniady, ale to się wkrótce zmieni, bo do Polski zmierzają upały. I to takie konkretne, będzie bardzo gorąco, około 30 stopni i okazuje się, że są trzy takie najbardziej orzeźwiające lemoniady, które są polecane przez wszystkich w internecie. To są takie lemoniady na upalne dni. I uwaga, jest to lemoniada arbuzowa, czyli mieszamy sobie arbuz, wodę, arbuza, wodę i oczywiście sok z cytryny. Jest także marakujowa, czyli marakuja, która troszeczkę orzeźwia, dodaje kwas, takiego kwasku, a przy okazji idealnie pobudza, ale jest też klasyczna, z cytryną i z miętą. Do wyboru, do koloru, jeżeli zainspirowaliśmy was w jakiś sposób, to wy taką lemoniadę sobie zróbcie. Ja wybieram arbuzową, a wy którą? Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2, ja gram dalej. Już teraz Reniusis i kiedyś

Oskar Sims, zabierz mnie, tak wam gramy w Radiu SK2, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy. I tak już teraz Kasia Sienkiewicz i najnowszy numer od tej artystki, czyli Były momenty.

0: my. Ja myślę, że po wysłuchaniu tego numeru każdy chciałby mieć takiego męża. Jeremi Sikorski, Tylko My, który pisze właśnie takie numery dla swojej żony. No bo Jeremi Sikorski wziął ostatnio ślub, więc jeszcze raz składamy wielkie gratulacje. I gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, ale zanim to nastąpi, to chciałam jeszcze przypomnieć, że ten kawałek od Jeremiego Sikorskiego jest już w propozycjach do głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. A to najnowsze notowanie już w piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka i już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Sanach, ale będzie też Kłebo na Fide, Zalia i Faust z numerem Nie Ucieknę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
4: Nawet kiedy będę.
3: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: I po reklamie.

0: Kaczyński i Kaja. Proszę tańcz, tak wam gramy na zakończenie godziny 20. Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 21. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia, ale przypominam jeszcze, że jutro Dawid Kwiatkowski po godzinie 19 razem z Margaret w naszym studiu i ze swoim wspólnym nowym numerem. Bądźcie z nami koniecznie w radiu, ale także na mediach społecznościowych Radia SK2.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami pierwszy rodzinny rajd rowerowy ze Strażą Miejską. To okazja do aktywnego spędzenia czasu z rodziną, wspólnej zabawy oraz promowania bezpiecznej jazdy na rowerze. Wspólnie pokonamy 10 kilometrów. Na zakończenie przewidziane jest ognisko i masa atrakcji dla najmłodszych. Rajd odbędzie się 27 czerwca. Startujemy o 10 spod siedziby Straży Miejskiej przy Alei Tysiąclecia.
5: Magazyn lokalny.
6: Zaprasza Agata Bogucka. Tatuaże jednych przyciągają, a innych odrażają, ale jest to fascynująca sztuka objawiająca się różnymi stylami od tradycyjnych po abstrakcyjne. Jakie wzory królują i dlaczego robimy sobie tatuaże? O tym dowiadywał się Arek Michlewicz, który odwiedził studio tatuażu w Białej Podlaskiej.
7: Dzisiaj studio tatuażu. Kiedy w ogóle pańska przygoda zaczęła się z tatuażem?
8: Kamiński Marcin, pseudo Kamyk. Moja przygoda z tatuażem zaczęła się już w liceum plastycznym. W 98-99 roku zacząłem delikatnie pracować tak sam sobie, a w studiu pierwszym usiadłem w 2003 roku w Szczecinie, tam gdzie studiowałem i od tamtej pory cały czas pracuję w zawodzie.
7: Co teraz króluje wśród tatuaży?
8: W tym momencie nie ma żadnych norm totalnie ustalonych. Każdy tak naprawdę robi tylko to, co sam by chciał mieć. Nie ma żadnych zasad panujących, że co wolno, czego nie wolno. Po prostu to, co komu przyniesie jego własna głowa, to się robi. Trzeba się dopasować, pracować w każdym stylu i po prostu odnieść się totalnie do klienta. Nie ma jakichś uznanych wzorów, katalogów, tak jak było kiedyś, jeszcze 15-20 lat temu. W tym momencie kreatywność jest podstawą.
7: Tutaj widzę, tatuuje pan pana, który trochę cierpi.
8: No tak, no jednak jest to tatuaż, który jest bardzo w takim dziwnym miejscu. Cała szyja, klatka piersiowa jednak nie jest zbyt przyjemnym miejscem. Każdy oczywiście odczuwa inaczej, ale da się przeżyć każdy tatuaż praktycznie.

0: Przez większy okres czasu. Normą było mieć tatuaż 20 lat temu. Tutaj dopiero to wchodzi na wschodzie Polski. Inaczej się troszeczkę na to patrzy. No ale jednak ludzie idą do przodu. No, wszystko idzie do przodu. Inaczej się już na to patrzy. To nie, stereotypem nie jest kryminalista wytatuowany. Stereotypy już mijają. Coraz więcej ludzi starszych przychodzi się tatuować. Nawet osoby w podeszłym wieku, gdzie przychodzą klienci po 60, nawet 70 lat.
1: No właśnie miałem zapytać, w jakim wieku najczęściej przychodzą osoby tatuować się? Czy to jest jakaś granica wieku?
0: Granicę wieku ustala tylko prawo w tym momencie tak naprawdę, bo trzeba mieć skończone 18 lat, jednak trzeba być pełnoletnią osobą. Dużo młodych przychodzi się tatuować, ale tak najszersze grono to jest w wieku od 25 do 40 lat. Chociaż też przychodzą osoby, które mają po 60-70 lat, bo zawsze chciały mieć tatuaż, ale no niestety nie było to dobrze widziane kiedyś. To teraz spełniają marzenia. Później w mniejszym okresie życia. Też dużo młodych chce, bo jednak można powiedzieć, że moda na tatuaż no jest takim faktem niestety, że fajnie jest mieć coś i pokazać chociaż kawałek siebie w ten sposób.
1: Tutaj trzeba być zdecydowanie artystą, jak widzę.
0: Przez tyle lat tatuowania nie znam tatuażysty, który nie byłby artystą w swoim fachu. Każdy dobry tatuażysta jest plastykiem i kształci się cały czas, idzie do przodu, nikt nie stoi w miejscu. No bez tego jednak nie da się w tym fachu zbyt długo pracować. Niestety, no wymogi są takie, a nie inne. Zawsze młodsze osoby, które zaczynają pracować, idą tak dużo mocniej do przodu. Trzeba respektować wszystko i po prostu cały czas się kształcić. Bez wykształcenia plastycznego bardzo ciężko jest w ogóle w tym zawodzie przeżyć jakkolwiek.
1: Jak długo tworzy się tatuaż? Bo widzę tutaj takie na szyi, to dosyć takie bardzo wrażliwe miejsce. To chyba tutaj najgorzej się robi.
0: No to jest jedno z gorszych miejsc, zwłaszcza, że szyja to nie dość, że jest bardzo unerwiona, to skóra na szyi jest bardzo elastyczna, gdzie ciężko jest zbić farbę. I w zależności od miejsca różnie się tworzy. Można, robiąc w miejscach mniej bolesnych, dużo szybciej zrobić tej samej wielkości tatuaż. No ale podstawą jest to, że klient musi wiedzieć, co chce, mniej więcej chociażby, żeby dopracować wzór pod klienta specjalnie, żeby nie brać go po prostu pierwszy, lepszy. Dostosować wszystko tak, jak należy, zaprojektować, ułożyć na ciele odpowiednio, żeby ten tatuaż wyglądał tak, jak powinien wyglądać. No i później już teraz tylko kwestia pracy. Pracy, pracy, pracy.
1: Czy to znaczy, że każdy wzór jest indywidualnie opracowywany?
0: Tak, tak dokładnie. Każdy wzór jest totalnie, dokładnie, indywidualnie traktowany. Każdy jest dostosowany i do osoby, która chce mieć ten wzór, i do miejsca, w którym ma być wzór, bo nie w każdym miejscu ten sam wzór będzie tak samo wyglądał, więc trzeba go dobrze ułożyć do ciała, no i dostosować pod wymogi klienta.
1: Czyli klient przychodzi, mówi o swoich preferencjach i co, i pod te jego wymogi jest tworzony dany wzór. Czy on chce orła, czy on chce, nie wiem, głowę smoka?
0: Oczywiście. Tutaj no, żyjemy w czasach, gdzie internet jest no, podstawą. W tym momencie można skomponować wzór z 10 różnych innych wzorów przykładowych, gdzie klient może sobie wybrać praktycznie każdą część tatuażu oddzielnie. Tutaj można, no, kwestia tylko i wyłącznie wyobraźni. Można sobie wziąć kadry z filmu, zdjęcie z dzieciństwa i, nie wiem, po prostu ułożenie tatuażu z jakiejś innej fotografii i da się to skomponować wszystko idealnie pod klienta. Trwa to troszeczkę, bo trzeba to zaprojektować, pokazać ten wzór. No ale raczej kwestią jest to, że taki wzór powstaje maksymalnie tam 12-24 godziny. Następnego dnia klient zawsze może przyjść, obejrzeć wzór, potwierdzić, skorygować, co mu się podoba, co nie podoba. W tym momencie jest to po prostu robione na bieżąco. Technika nam na to pozwala.
1: Tutaj Państwo nie widzicie, ale na moich oczach tworzy się dzieło sztuki. Na czyimś ciele takie pełni kolorowe tatuaże długo muszą być tworzone? Czy one są jednorazowo, czy trzeba się na 2-3 wizyty umawiać?
0: W zależności od miejsca i w zależności od wzoru tatuaż tworzy się w różnym czasie. Można na przykład na ramieniu zrobić na całe ramię wzór kolorowy, który potrwa 3 godziny, bo nie będzie tak skomplikowany technicznie, a można zrobić na, będzie, dajmy na to, trwał 3 godziny, a można zrobić na dłoni przez 8 godzin tak skomplikowany wzór, że po prostu wymaga dużo więcej pracy. To jest kwestia tylko i wyłącznie skomplikowania technicznego i pracochłonności.
1: Czy zdarzyło się tak, że komuś trzeba było odmówić wykonania tatuażu?
0: Oczywiście, że tak. Bardzo często się zdarza. Pierwszą rzeczą jest kwestia taka, że ludzie przychodzą i ustalają sobie termin, chcą zrobić wzór, a na sam koniec, kiedy

0: już trzeba podpisać tą zgodę na tatuaż, okazuje się, że na przykład nie są pełnoletni i nie mogą wykonać tatuażu. Jest dużo osób, które często się zdarza, że ktoś przyjdzie w stanie nietrzeźwym, co też się odmawia, a dużo osób po prostu postanawia w danym momencie, o, bo ma odwagę przyjść i zrobić tatuaż. No niestety, w takich warunkach się nie da pracować, więc jest to kategorycznie zabronione. No i też jest kwestia tatuażysty. Są na przykład wzory lub miejsca, w których dany tatuażysta może nie chcieć pracować. Ja na przykład tatuuję i kolczykuję praktycznie każde miejsce, oprócz miejsc tymnych u panów. Nie ze względu na to, że nie potrafię, tylko ze względu na to, że po prostu nie chcę tego robić i jeżeli ktoś sobie znajdzie tatuażystę, który to wykonuje, nie ma sprawy, bo ja na przykład tego nie zrobię. Poza tym wykonuję wszystko na ciele bez wyjątków.
1: Czy bardziej przeważają tatuaże takie subtelne, gdzieś tam ukryte, czy jednak każdy chce tym tatuażem się bardziej pochwalić, robi sobie taki w bardziej widocznych miejscach?
0: Mi się wydaje, że jest to kwestia takiego podejścia początkowego. Dużo osób na początku, robiąc pierwszy, drugi tatuaż, zaczyna właśnie od takich mniejszych wzorów, gdzie sugeruje się tym, że o, chce zrobić coś dla siebie, może być to miejsce ukryte, niekoniecznie widoczne dla innych osób, tylko że spójrzmy też na to, że tatuaż to uzależnienie i to bardzo duże. Wystarczy czasami zacząć i dużo ludzi już nigdy nie kończy, więc z czasem to przejadza się w takie wzory już bardziej odważne, bardziej widoczne i bardzo dużo osób w tym momencie już patrzy na to tak, że nie ma problemu w tym, żeby robić większy tatuaż w miejscu, które jest widoczne ze względu na to, że i już są miejsca, gdzie na przykład pracodawca może źle patrzeć na tatuaż, ale te czasy już mijają powoli i w tym momencie można robić wszystko. To jest tylko kwestia wyłącznie osoby tatuowanej.
1: Może pan by się chciał wypowiedzieć? Trochę pan cierpi, widzę.
2: No troszeczkę tak, troszeczkę. Jestem bardzo wrażliwy na ból.
1: Ale to jest tak, że to miejsce sam pan sobie wybrał, czy to propozycja taka padła, żeby sobie akurat tutaj zrobić? Ktoś namówił?
2: Irena już Filipiuk. Nie, absolutnie żadna propozycja. To jest mój świadomy wybór. Feniks, który symbolizuje odrodzenie. 3 lata temu ważyłem 38 kilo. Byłem bardzo schorowany. Lekarze nie dawali mi szans na przeżycie. No i dlatego taki tatuaż.
1: Feniks z popiołu.
2: Feniks z popiołu. Odrodzenie. Dokładnie tak. I 2%.
1: Właśnie widzę, 2%.
2: Mój psychiatra powiedział, bo byłem uzależniony od tramalu, leku przeciwbólowego, jak chorowałem. W bardzo dużych ilościach ten lek zażywałem, bo się uzależniłem. No i przez 9 miesięcy kokainę w dużych ilościach wciągałem. No i mój psychiatra powiedział, że bez terapii wyjście z tych nałogów to jest około 2% ludzi wychodzi. Od pół roku nie zażywam żadnych narkotyków.
1: No to gratuluję.
2: Dziękuję.
1: Niesamowite historie.
0: Będąc tatuażystą też trzeba być trochę psychologiem. Trzeba umieć rozmawiać z ludźmi, które nie da się usiąść, pracować i nie rozmawiać. Naprawdę można tutaj dużo historii przeżyć, tak? Takich z kimś dziwnych, traumatycznych, szczęśliwych też jak najbardziej. Podejście do klienta też jest bardzo ważną rzeczą. Jeżeli klient dobrze się czuje w studiu, w towarzystwie i nie tylko leży i cierpi, tak jak tutaj kolega, ale też i ma fajny klimat, dobrze się bawi, to też bardzo dobrze to działa na niego, na odczuwanie. No i tacy klienci zawsze wracają.
1: Czy z tych osób, które decydują się na tatuaże, to są przedstawiciele różnych grup zawodowych?
0: Wszystkich grup zawodowych, totalnie wszystkich. Nie wiem, czy istnieje jakaś grupa zawodowa, której nie tatuowałem w swoim życiu. W tym momencie każdy robi, totalnie każdy. Mam nawet przykład, robiłem niedawno tatuaż dla pana 74-letniego, który przyszedł zrobić sobie swój pierwszy tatuaż, bo zawsze go chciał, a mu syn powiedział, że i tak nigdy nie zrobi. I się z nim założył, że tak, pójdę i zrobię. I zrobił sobie tatuaż na głowie.
1: Nawet?
0: Na głowie.
1: I co to było?
0: Był taki łysiejący, miał białe włoski i przy łysinie sobie wygolił i zrobił sobie mężczyznę idącego z kosiarką do włosów.
1: Nawet coś takiego?
0: Tak, nawet coś takiego. I powiem ci, naprawdę mężczyzna był fenomenalny. Rozmawiało się z nim jak z nastolatkiem totalnie. Uśmiechnie zamknięty, zadowolony. Przyszedł, 15 minut odbębnił, zrobił sobie tatuaż, wyszedł zadowolony jak nigdy. Parę dni później przyszedł, jeszcze podziękował.
1: No właśnie, klient nasz pan. Najbardziej zabawne historie?
0: Oj, ciężko sobie tak przypomnieć najbardziej zabawne historie.
1: Albo najbardziej zabawny tatuaż, tak jak ten z kosiarką.
0: Zdarzało się dużo. Już naprawdę przez tyle lat jest ciężko spamiętać te sytuacje takie zabawne, bo było ich od groma. Od ludzi, którzy, nie wiem, przychodzą i sobie piszą na plecach, to jest tatuaż.
1: Albo Saigonka.
0: Też miałem klienta, który przyszedł i chciał chińskie znaczki, a że nie zna chińskiego i nie wiedział, czy dobrze się tłumaczy w internecie, czy nie, to przyniósł ze sobą swoje żelazko i powiedział, że te chińskie znaczki z żelazka mu się podobają i on chce je mieć. I sobie wytatuował znaczki z żelazka, no.
1: Coś takiego.
0: Dokładnie coś takiego. I to też, no nie wiem, ciężko wytłumaczyć, czemu akurat tak, ale po prostu mu się podobały.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
1: A o tatuaże zapytałem również młode osoby, które mają nie jeden, a kilka wykonanych tatuaży. Dlaczego zdecydowałaś się zrobić sobie tatuaże?
3: Odzilia Czarkowska. Zdecydowałam tak naprawdę o tatuaże dlatego, że większość, jak byłam młodsza nawet, to widziałam to w telewizji. Jakby całe życie podobało mi się jakby pokazanie tej sztuki nieraz poprzez tatuaże, bo mamy wiele tak naprawdę rodzajów wykonania tych tatuaży i niektórzy charakteryzują się w danych stylach. Ja dążyłam właśnie do tego, że na przykład ja osobiście wolę tatuaże kolorowe. Nie muszą być wypełnione, mogą być tak naprawdę same kontury. Całe życie podobało mi się na przykład styl, że jest takie wykorzystanie kolorów w stylu japońskim. Styl japoński jest tak kolorowym, tak wykorzystuje całą paletę kolorów, że mi to się tak podoba, że naprawdę ja patrzę, tylko oglądam parę godzin. Tak samo realizm. Realistyczne tatuaże są w ogóle przedstawienie, jak to zaplanować, żeby to wyglądało jak najbardziej realnie na skórze, a nie wyglądało tak naprawdę jak coś zniszczonego, coś pokruchmalanego na skórze.
1: Widzę, że tych tatuaży masz całe mnóstwo. Czy każdy z nich ma jakieś znaczenie dla ciebie?
3: Większość tak. Na przykład mam postać ulubionego Kubusia Puchatka. Jak byłam mała, był moją ulubioną postacią. Całe życie, jak byłam mała, to prosiłam mamę, żeby mi czytała tak naprawdę Kubusia Puchatka. Oprócz tego mam Smoka, to będzie związane z moim ulubionym serialem Grą o Tron. Daenerys Targaryen dokładnie, a tatuaże odnośnie piorun i trójząb to jest mitologia. Jestem fanatyczką w mitologii greckiej tak naprawdę, a drzewo to, że pochodzę jednak z Podlasia i tak naprawdę wracam do korzeni. No i pierwszy mój tatuaż to w ogóle księżyc, a to zrobiłam z koleżanką na spółkę. Chciałyśmy taki tatuaż, który jakoś złączy tą przyjaźń. Nie mam kontaktu z koleżanką, więc trochę się nie udało, ale nie żałuję, bardzo mi się podobał, też uwielbiam księżyc w wykorzystaniu w sztuce.
1: To ile masz tych tatuaży łącznie?
3: Łącznie mam 6, pomysłów jeszcze 1000.
1: Czyli na tym się nie kończy?
3: Nie. Aktualnie tak naprawdę jedyną przeciwnością to są fundusze, bo jednak tatuaże trochę kosztują, a jednak jak chce się pójść do artysty, który ma już te zaplecze artystyczne rozbudowane, ma tak naprawdę już coś zaprezentował albo jeździł na konwenty, tak naprawdę na wydarzenia związane z tatuażami, to kosztuje. A ja bym właśnie staram się jeździć do takich tatuatorów. Na przykład moim tatuatorem, który tatuaże zrobił, jest tatuator, który wygrywał w konwenty w Polsce.
1: To ile ty masz tatuaży?
4: Gabriela Sosnowska. Mam 3 tatuaże.
1: A co skłoniło cię do tego, żeby zrobić sobie tatuaże?
4: Tatuaże to jest takie wyrażanie po prostu siebie. No i moje tatuaże na przykład mają znaczenie. Mam wytatuowanego pająka, który jest tak jakby logiem mojego ulubionego zespołu. Ten artysta tak jakby to w jakiś sposób przedstawia swoją muzykę, bardzo do mnie trafia. Mam też napis, który jest związany z siłownią, jest to napis Progress i tak jakby postanowiłam zrobić sobie ten napis, żeby mieć pamiątkę, że na pewnym etapie moje życie się zmieniło i to właśnie dzięki tym treningom. I mam jeszcze wytatuowane 3 kwiatuszki i te kwiatuszki miały być narysowane przez tak jakby bliskich z mojej rodziny, no ale to niestety nie do końca wyszło, no i są po prostu takie zwykłe.
1: Który był pierwszy?
4: Wszystkie tatuaże tak jakby robiłam tego samego dnia.
1: W jaki sposób na przykład znają mi reagują, jak, no, jak zareagowali, jak zobaczyli tatuaże. Wow, masz tatuaż.
4: Moi znajomi byli zdziwieni, ale tak pozytywnie. Jeśli chodzi o tego pająka i ten napis, no to bardzo dużo osób spodziewało się, że akurat to sobie wytatuuje. Te kwiatuszki były dla nich takim zaskoczeniem, ale bardzo pozytywnie.
5: Technologie tatuowania wciąż postępują, dlatego teraz możemy zobaczyć lepsze wzory oraz większą precyzję ich wykonania. Artyści, bo tak można mówić o tatuażystach, każdą ze swoich prac traktują jako dzieło sztuki. Nierzadko wykonane wzory są opracowywane indywidualnie, dlatego są niepowtarzalne. Mieszkańcy Białej Podlaskiej stworzyli album zatytułowany Orzechówek, wehikuł czasu, dokumentujący historię osiedla młodych. Nakład rozszedł się do ostatniej sztuki.
1: Pomysłodawca albumu Orzechówek.
6: Dudziński Marcin, Stowarzyszenie Orzechówek. Pomysłodawca albumu Orzechówek, wehikuł czasu.
1: Wehikuł czasu, który polega na tym, że nie budujecie wehikułu, tylko chcieliście przypomnieć to fotografiami. Jak było kiedyś, a jak jest dziś.
6: Chcieliśmy to przypomnieć fotografiami, chcieliśmy to przypomnieć tekstem, chcieliśmy przybliżyć tą historię naszego osiedla, no, dla mieszkańców i dla osób zainteresowanych. Faktycznie udało się to bardzo fajnie, jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów, bo udało się zgromadzić naprawdę bardzo duży zbiór materiałów dotyczących osiedla i nie tylko osiedla, ale ogólnie też terenu, na którym leży osiedle. No i tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego efektu.
1: A dlaczego akurat Orzechówek? Ten album w momencie, kiedy publikacja nastąpiła, to no, przebiło się to w sukces.
6: Dlaczego Orzechówek? Dlatego, że wszyscy jesteśmy z Orzechówka, czyli mówię wszyscy, my jako autorzy tego projektu. Już od dłuższego czasu nosiliśmy się nad tak naprawdę tym projektem, nad zrealizowaniem takiego albumu Historii Orzechówka. To wszystko rozpoczęło się od tego, że na profilu na Facebooku zaczęliśmy publikować stare zdjęcia, które odkopywaliśmy z własnych zbiorów, bądź przysłali nam czytelnicy czy użytkownicy naszego profilu. Później przekuło się to w faktyczne działanie. Ja jako Marcin Dudziński zacząłem podejmować te działania, ale odezwał się do mnie też Marek Dzyr, który powiedział, że mam świetny pomysł, zróbmy album. Akurat tak się świetnie złożyło, że dosłownie 3 dni wcześniej zacząłem pracę nad zbieraniem tego wszystkiego w jedną, tak mówiąc kolokwialnie, kupę i podjęliśmy działania. Pierwsze spotkanie odbyło się bodajże w 2023 roku, w którym właśnie uczestniczyłem ja, również Marek Dzyr, ale też Paweł Czyżewski, który na samym początku pomagał nam w pisaniu tekstów, w zbieraniu materiałów. Spotkanie odbyło się na parafii u nas w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego na ulicy Wyszyńskiego i to tam faktycznie rozpoczęliśmy tę pracę.
1: Rozumiem, że też chcieliście być wzorem do naśladowania dla innych, którzy no może będą chcieli podobny album stworzyć o innym osiedlu w Białej Podlaskiej.
6: Możliwe, że o innym osiedlu, ale też nie ukrywamy tego, że chcielibyśmy, żeby mieszkańcy naszego osiedla kontynuowali nasz projekt, nasz pomysł dotyczący albumu o historii naszego osiedla, może za 20 albo za 30 lat. Jeżeli chodzi o zainteresowanie tym projektem, to jesteśmy no, pod wielkim wrażeniem, bo najpierw premiera, która odbyła się w fotogalerii na ulicy Krótkiej, no, zgromadziła naprawdę wielką rzeszę osób, pracownicy tej fotogalerii. Mówi, że to jest chyba w ogóle niekwestionowany rekord, jeżeli chodzi o frekwencję na takim wydarzeniu. I faktycznie tak było. Byliśmy bardzo zadowoleni, że naprawdę osoby związane z naszym osiedlem raczyły zaszczycić nas swoją obecnością. Także to było naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie i też tak naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. Kolejna sytuacja, czyli spotkanie i premiera osiedlowa w Klubie Kultury Eureka na ulicy Orzechowej 34. Szczerze mówiąc, no nie wiedzieliśmy, jak te wszystkie osoby mamy pomieścić. Dochodziło do sytuacji, w której musieliśmy już ten tłum delikatnie uspokajać. No a pani kierownik Klubu Kultury Eureka no, również stwierdziła, że jeszcze tyle osób w historii tej placówki nie było. Także zainteresowanie było bardzo duże. Ja do tej pory otrzymuję wiele telefonów z prośbami o to, czy mogę jeszcze dostarczyć ten album. Wiele pytań, gdzie można kupić ten album i co jest godne zauważenia i też zaznaczenia. Album powstał dzięki budżetowi obywatelskiemu. Był dystrybuowany całkowicie darmowo, nie pobieraliśmy za to żadnych pieniędzy, bo chodziło nam też również o to, żebyśmy dotarli z tą pracą do jak najszerszego grona odbiorców. Co ciekawe, nasz projekt zakładał również organizację imprezy promocyjnej, ale my jako autorzy zrezygnowaliśmy z tej formy kosztem większego druku, tak? Bo bardzo nam zależało, żeby faktycznie ta nasza praca dotarła do jak największej ilości osób.
1: To ile w sumie do druku trafiło albumów?
6: Cały druk to było około 800 sztuk.
1: I wszystko rozeszło się?
6: Wszystko się już rozeszło. Tak, już niestety nie mamy żadnego egzemplarza. Mamy bardzo dużo pytań, czy planujemy jakiś dodruk, ale tutaj już wszystko po stronie Urzędu Miasta.
1: Aha, czyli własnymi środkami nie będziecie już próbować, nie wiem, zbiórki prowadzić na dodruk?
6: Raczej nie będziemy prowadzić z tego względu, że no, ta nasza początkowa, pierwsza inicjatywa no, polegała na tym, że my wydamy ten album. O ile wydawało nam się, że nie będzie to ciężkie zadanie, no ale jednak to naprawdę są dosyć duże nakłady finansowe, no i szczerze mówiąc nie udało nam się zebrać tych środków. My również kontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta, miasta, prowadziliśmy rozmowy, czy urząd w jakiś sposób może nas wesprzeć. Udało się budżetem obywatelskim, tak.
1: To teraz wróćmy do albumu i jego zawartości, bo generalnie tak wszystko poukładaliście chronologicznie, od początków tego osiedla aż po dziś dzień.
6: Tak, poukładaliśmy to wszystko chronologicznie, a w woli ścisłości tak naprawdę, no tutaj jestem zobligowany do tego, żeby przede wszystkim poinformować, ale również podziękować panu Romanowi Laszukowi, bo pan Roman Laszuk był odpowiedzialny za te wszystkie prace redakcyjne, to on był odpowiedzialny za to, jak finalnie wyglądał ten album. Historia Orzechówka. W albumie mamy mapę z XVIII wieku, z 1777 roku, która obrazuje, co działo się na tym terenie, na którym powstało nasze osiedle. Mamy również mapy z początku lat 20., które geodezyjne, które wytyczały już pierwsze ulice na naszym osiedlu, ale to też przede wszystkim fantastyczne zdjęcia, które obrazują, jak wyglądał obóz jeniecki na naszym...
1: Żołnierzy włoskich.
6: Obóz jeniecki, tak, żołnierzy włoskich. Także to jest naprawdę kawał dużej historii. To są też również zdjęcia z okresu II wojny światowej, nie tylko jeżeli chodzi o ten obóz. To są początki osiedla. To jest bardzo dużo materiałów prasowych, które powstawały na temat wtedy nazywanego osiedla jako Serbinów. I tutaj też wielki ukłon do pań z działu wiedzy o regionie, bo to one nam wszystko zebrały w jedną całość, bardzo nam pomagały przy tym wszystkim. I też mogę zdradzić, że już kontaktowaliśmy się z Biblioteką Miejską i właśnie z działem wiedzy o regionie i przygotowujemy wszelkie materiały, które zebraliśmy. Mamy tam stworzoną swoją teczkę, także zbieramy już materiały do kolejnych publikacji.
1: Czyli będzie album drugi.
6: Mam taką nadzieję. Na razie, że tak powiem, no nie planujemy tego robić na dniach, ale w przyszłości chcielibyśmy może w pewien sposób wyręczyć kolejnych autorów, którzy podejmą się tego zadania. Wydaje mi się, że inicjatywa, a wręcz jestem przekonany, bo tak naprawdę to ludzie, którzy swoją obecnością pokazali nam, że to jest projekt, który ich bezpośrednio dotyczy, który tak naprawdę się sprawdził i też ludziom, którzy oddali głos na nasz projekt w budżecie obywatelskim. Serdecznie dziękuję, ale szczerze, aż chce się robić takie projekty.
1: Domyślam się, że w momencie, kiedy w Eurece była premiera albumu, to niektórym łezka wokół zakręciła się.
6: Podejrzewam, że tak. Patrząc po zebranych, no to faktycznie było widać, no, że jest to wyjątkowe wydarzenie, że stworzyliśmy coś więcej niż tylko album. Ja przy każdej możliwej okazji powtarzam, że dla nas to osiedle, dla nas osiedle młodych, Orzechówek, to jest coś więcej niż tylko bloki, ulice. To dla nas to jest faktycznie miejsce, w którym mieszkamy raz, ale dla nas to jest dom i wydaje mi się, że to jest coś więcej.
1: Ale to nie jest tak, że wszystkie fotografie, które mieliście dostępne, opublikowaliście, musieliście zrobić segregację.
6: Oczywiście. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo ciekawych materiałów nie zostało opublikowanych ze względu na jakość tych zdjęć, ale to naprawdę były fantastyczne zdjęcia. Żałuję, ale niestety nie wszystko mogliśmy opublikować, ale mamy nadzieję, że technologia, która cały czas idzie do przodu, umożliwi nam w przyszłości również publikację tych zdjęć troszeczkę gorszej jakości.
1: Ja tak popatrzyłem na niektóre z tych zdjęć, no to cóż można powiedzieć, ten PRL był jednak bardzo szary.
6: Był bardzo szary i też nie mówimy o tym, nie odnosimy się do czarno-białych zdjęć, ale faktycznie było to dosyć szary czas, tak, w naszej historii. Dzięki Bogu już miniony, chociaż muszę przyznać, że wizję osiedla, nawet miejsca tutaj tego centralnego, czyli Klubu Kultury Eureka, publikowane w materiałach prasowych były naprawdę, nazwijmy to, przyszłościowe na miarę XXI wieku, bo tutaj miały być fontanny, różnego rodzaju instalacje, także życie to wszystko zweryfikowało, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest nasz dom, z którego jesteśmy dumni i należy też dbać o ten nasz kawałek tutaj Białej Podlaskiej.
1: Jeżeli chodzi o te zdjęcia, które zostały opublikowane, jest tam takie, które wiąże się z jakąś zabawną może historią.
6: Historii na osiedlu było sporo, ale tak naprawdę nie chcę też zdradzać pewnych...
1: Domyślam się, że było sporo, tak.
6: Nie chcę zdradzać pewnych może historii, albo też zawartości całego albumu, dlatego zachęcam do zapoznania się z tym albumem. Możliwe, że jeszcze uda nam się zapewnić pewne materiały, ewentualny dodruk, ale tak jak już powiedziałem, nie zależy to od nas, ale na pewno jakieś kroki w tym temacie podejmiemy.
1: To właśnie tutaj pytanie do was. Czy wersja elektroniczna tego albumu również powstała i będziecie ją udostępniać? Albo może na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś chce mieć wersję jednak wydrukowaną, to może sobie taką wersję sam zamówić?
6: Jeżeli chodzi o kwestię wersji elektronicznej, to takie pomysły już padły. My również dostawaliśmy wiele pytań od mieszkańców naszego osiedla, czy właśnie taka wersja elektroniczna będzie dostępna. My nie wykluczamy takiej możliwości, między innymi dlatego też gromadzimy wszystkie materiały właśnie w dziale wiedzy o regionie, bo taki pomysł jest. Faktycznie będzie trzeba go zrealizować, bo wydaje mi się, że wtedy będziemy mogli powiększyć tą naszą publikację o dodatkowe zdjęcia, materiały, które nie mogły ukazać się w wersji drukowanej. Także jest to dosyć ciekawy pomysł, myślimy o tym. Jak tylko starszy czasu, to na pewno do tego usiądziemy.
1: Ja już miałem oczywiście, w zasadzie jestem posiadaczem takiego albumu Orzechówek i co mnie urzekło, to sama jakość jakość druku, że jednak poświęciliście temu bardzo dużo uwagi.
6: Tak, zależało nam na tym, żeby ten album był faktycznie takim periodykiem, chyba można nazwać, tak? Takim albumem, który będzie można położyć naprawdę z dumą na półce i nie będziemy musieli się martwić o to, że za chwilę nam się zniszczy. Także naprawdę bardzo dużo uwagi i staranności przyłożyliśmy do wykonania tego albumu, nawet kosztem ilości, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zrezygnowaliśmy z pewnych inicjatyw, z pewnych imprez promujących kosztem do druku, ale też nie chcieliśmy pozwolić na to, żeby druk był kosztem jakości.
1: Kto zdecydował, że akurat taka, a nie inna okładka pojawi się?
6: Jeżeli chodzi o okładkę, to była to wspólna decyzja autorów projektu, jak również Romana Laszuka. Jeżeli chodzi o zdjęcie, które jest na okładce, jest autorstwem Konrada Kiryły, za co serdecznie dziękujemy. Konrad jest takim naszym osiedlowym fotografem, który wielokrotnie też tutaj nas wspiera przy różnych inicjatywach. Też nam zależało na tym, żeby faktycznie te materiały pochodziły od ludzi, którzy żyją tym osiedlem, którzy tutaj się wychowali i udało nam się to zrobić.
1: Rozumiem, że te opisy, które tam są, to również opierają się na opowieściach innych.
6: Tak, to są opowieści, to są materiały zebrane również z innych publikacji, ale tutaj znowu muszę skierować podziękowania do pana Romana Laszuka z tego względu, że to właśnie pan Roman wielokrotnie potrafił dotrzeć do ludzi, do których my nie potrafiliśmy dotrzeć i zbierał te wszystkie informacje, zapisywał na kartkach, a później stworzyliśmy z tego świetny materiał.
1: Czyli nie tylko to opis fotografii, ale również to, w jaki sposób to całe osiedle powstawało. To wszystko jest opisane.
6: Tak jest. To nie są to tylko teksty, które opisują fotografie zamieszczone w albumie, ale jak również jest to pewien rys historyczny. Są to wydarzenia, które miały miejsce na naszym osiedlu. Jest pewien zarys historyczny, ale jak również jest opis miejsc, które tutaj do tej pory funkcjonują. Między innymi taki sklep Witaminka, jeżeli chodzi o zieleniak. Są poruszone kwestie piekarni Wenta, także całej społeczności tutaj. Wiele materiałów dostaliśmy od klubów sportowych, które mieszczą się na naszym osiedlu, czyli UKS Serbinów i SKS Szóstka. Także tutaj też wielkie podziękowania do państwa Gajewskich i Sobierajów, bo naprawdę bardzo dużo materiałów i bardzo ciekawych dostarczyli tutaj do naszej publikacji.
1: I to, jak na początku to osiedle wyglądało, gdzie nie było chodników, nie było ulic, to dopiero robi wrażenie, jak to wszystko się zmieniło przez lata.
6: To robi wrażenie, bo faktycznie zapoznając się z tymi wszystkimi materiałami, publikacjami w prasie, to można było odnieść wrażenie, że Orzechówek był takim, wtedy Serbinów, tak? Był takim dzieckiem niechcianym. Wiele było do zrobienia, ale wydaje mi się, że to jest normalna kolej rzeczy. I wcześniej wyglądało to w taki sposób podczas budowy, ale teraz jesteśmy dumni z tego, jak wygląda nasze osiedle.
1: Stąd do centrum było kilka kilometrów.
6: Nadal jest tyle samo kilometrów, ale zdecydowanie...
1: Tak, oczywiście.
6: Tak, ale zdecydowanie, oczywiście.
1: Ale ja oczywiście miałem tutaj na myśli, że komunikacja miejska nie jeździła wtedy tak, jak jeździ teraz i nie każdy miał samochód.
6: Tak, nie każdy miał samochód, ale na przykład komunikacja miejska jeździła wtedy na przykład na ulicy Łukaszyńskiej. Słynna ósemka, która już teraz, już nawet nie mamy tej linii, także bardzo fajne czasy. Ja osobiście bardzo miło to wspominam, tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie to jest taki faktyczny wehikuł czasu, który przenosi nas do tych lat młodzieńczych, do tych takich naszych pierwszych sukcesów, pierwszych czasem porażek, wszystkiego, co było związane z naszym życiem, bo wtedy właśnie w okresie, w którym byliśmy dziećmi, ten Orzechówek był dla nas całym światem.
1: Te wspomnienia w waszej pamięci pozostaną. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
5: Publikacja Orzechówek Wehikuł Czasu powstała w ramach budżetu obywatelskiego miasta Biała Podlaska. Album jest dostępny w bibliotekach.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Jest szczególnie ważna po złamaniach, skręceniach, naderwaniach mięśni i ścięgien oraz po urazach stawów. Mowa o fizjoterapii, której celem jest między innymi zmniejszenie bólu, przywrócenie ruchomości oraz odbudowa siły mięśniowej i z której coraz częściej korzystają mieszkańcy powiatu bielskiego, rozmawia Arek Michlewicz.
2: Taki temat chciałbym podjąć o urazach, bo raz, że mamy Akademię Wychowania Fizycznego, więc z tymi urazami zapewne spotykacie się na co dzień. Mamy rowerową stolicę Polski, mnóstwo rowerzystów, mamy tych, którzy też z kijkami biegają, ale mamy też, z uwagi na to, że jesteśmy południowym Podlasiem, mocno zakorzenioną wiarę, więc mamy tych, którzy chodzą na pielgrzymki. Więc tutaj tych urazów chyba macie dosyć sporo do przebadania.
3: Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą i jestem również nauczycielem akademickim na bielskim AWF-ie. Tak, tych urazów jest sporo i urazy są różne. Biorąc pod uwagę właśnie tutaj, co powiedział pan redaktor, to są urazy i ostre, takie właśnie wynikające z upadku, wypadku oraz urazy przeciążeniowe, na przykład tak jak na tych wspomnianych tutaj pielgrzymkach lub rajdach pieszych, które również się zdarzają. Więc mamy dwie grupy urazów, ostre i przeciążeniowe. Mówiąc o urazach ostrych, to są skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, złamania, czyli nagłe, jakiś incydent się zadział, duża była siła mechaniczna, coś tam się zerwało, oberwało, naciągnęło, stłukło lub złamało, oraz te urazy przeciążeniowe, które są takim cichym, że tak powiem, czynnikiem gdzieś tam powolutku powodującym odkładający się problem w naszych tkankach, który nagle pewnego dnia okazuje się, że nie bolało, ale nagle gdzieś ten ból, dyskomfort, problem z zakresem ruchu zaczyna nam się pojawiać, więc mamy faktycznie dwa rodzaje urazów, ale też również jest pewien rodzaj podział na sezonowość urazów, ponieważ sezon letni, czyli rowerowy, właśnie kijkowy
2: i pielgrzymkowy.
3: I pielgrzymkowy, prawda, jest troszeczkę inny niż na sezon zimowy.

0: Ja do tej pory chodziłam, nie wiem, 2 razy w tygodniu na zumbę. Przestałam, bo coś mnie gdzieś tam zaczyna boleć. Chodziłem na siłownię lub na inną formę aktywności i zaczęłam się z tego wycofywać. Czyli to znaczy, że coś w tym stawie lub w tym mięśniu zaczyna się dziać. To jest taki powszechny i powszedni miernik właśnie, że coś zaczyna, mówiąc o tych urazach przeciążeniowych, że coś zaczyna się tam już złego dziać.
1: Tutaj mówi pani o tych zimowych przygodach na nartach, a to na łyżwach. No ale z czegoś to się bierze? Nieodpowiednie przygotowanie organizmu pod wysiłek fizyczny?
0: Zgadza się. Jeżeli chodzi o narty, to no, to jest taki chyba najbardziej typowy obrazek, kiedy totalnie bez przygotowania motorycznego, siłowego, po prostu pacjenci jadą na narty i bardzo często jest to uraz pierwszego dnia na stoku lub też ostatniego dnia, kiedy po prostu nogi są już przeciążone, bo też są nieprzygotowane motorycznie do jazdy na nartach. Jazda na nartach to nie jest łatwa rzecz. Biomechanicznie to nie jest prosta czynność dla naszych nóg, jeżeli chodzi o obciążenie stawowe, mięśniowe. Także generalnie brak dobrego przygotowania mięśniowego. To tak zawsze staramy się pacjentom wytłumaczyć, że nasz staw powinien być taką poduszką mięśniową obudowany. Im więcej tej poduszki, tym przeciążenia idą na mięśnie, jakieś obciążenia, z czym mięśnie sobie fantastycznie radzą, bo są do tego przygotowane, a te przeciążenia nie idą nam na struktury stawowe, tak jak więzadła, jak kaletki, łąkotki, czy też inne struktury stawowe. To właśnie o to chodzi, czyli dobre przygotowanie motoryczne powoduje, że jest mniejsze ryzyko na pewno urazów przeciążeniowych, nawet w tych stopach pielgrzymkowych. Mięśnie też mają stopy. Ja wiem, to się może wydawać dziwne, ale tam też jest dużo tkanek, które potrzebują treningu i wzmocnienia, ale również, jeżeli jest uraz ostry, jak skręcenie, zwichnięcie, jeżeli mamy tą masę mięśnią odpowiednią, to ten uraz jest bardzo delikatny, słaby i na przykład mamy naderwanych kilka elementów więzadła, a nie zrywamy całego więzadła od razu, więc te mięśnie faktycznie są nam bardzo potrzebne.
1: To czy ten ból oznacza, że już zerwaliśmy jakieś mięśnie, czy niekoniecznie?
0: Nie, mówiąc o tych zespołach przeciążeniowych, które gdzieś tam nas powoli wykluczają z codziennych aktywności, nie, to znaczy, że jest tam z takiego fizjoterapeutycznego, może klinicznego punktu widzenia robić jakiś rodzaj zwyrodnienia, bo najczęściej zwyrodnienia nam się kojarzą z kością, prawda, że mamy zwyrodnienie na kości, na chrząstce, ten obraz gdzieś tam znamy z życia codziennego, natomiast nasze tkanki miękkie, tak jak ścięgna, również mogą ulegać zwyrodnieniu. Robią się sztywne, robią się zwapnienia, a jak tkanka, która powinna być elastyczna, jak guma, prawda, taka elastyczna, plastyczna, robi nagle się twarda i napięta, to tym bardziej sprzyja to w przyszłości jakimś takim naderwaniom czy zerwaniom. Czyli najpierw mamy zespół przeciążeniowy, robią się jakieś mikronaderwania, mikrourazy, przeciążenia, zwyrodnienia i to w przyszłości też może prowadzić do poważnych urazów.
1: Czyli żeby tego unikać, trzeba zawsze, ale to zawsze pamiętać o odpowiednim przygotowaniu mięśni.
0: Tak, o przygotowaniu mięśni, mówiąc o tych urazach ostrych jak najbardziej i tych przeciążeniowych również, oraz być uważnym. Jeżeli, tak jak powiedziałam, często bagatelizujemy my jako pacjenci. Ja sama jestem fizjoterapeutą i przyznam się Państwu szczerze, że czasami mówię, oj, rozchodzę. Oj, przejdzie, poczekam, rozchodzę. No nie, pewnych rzeczy się nie da rozchodzić. I ten efekt rozchodzenia obraca się przeciwko nam, więc jeżeli pojawia się coś takiego, nie czekajmy, szukajmy pomocy. Najczęściej taką grupą pierwszego kontaktu jesteśmy my jako fizjoterapeuci, którzy mamy bardzo dużo umiejętności, różnych technik, żeby z takimi już początkowymi przeciążeniami sobie bardzo fajnie poradzić.
1: A jak wygląda sam proces diagnostyki, żeby postawić odpowiednią diagnozę?
0: Przede wszystkim diagnoza powinna być funkcjonalna i diagnoza powinna być kliniczna, radiologiczna, czyli funkcjonalna, czyli to, co my jako fizjoterapeuci robimy. My sprawdzamy, mamy takie swoje baterie testów, którymi jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany mięsień jest cały, czy jest w dysfunkcji, naderwany, czy mięsień, czy więzadło, czy ścięgno. Jesteśmy do tego świetnie przeszkoleni. Natomiast za tym następnie idzie diagnoza radiologiczna, czyli najczęściej odsyłamy pacjenta do lekarza ortopedy. Pacjent, jeżeli jest patycznie sytuacja poważniejsza, dostaje skierowanie na rezonans lub na USG albo na rentgen i jest to ta diagnoza właśnie radiologiczna. Bardzo fajną rzeczą jest, jeżeli my jako fizjoterapeuci mamy tutaj we współpracy dobrego ortopedę i wspólnie możemy radiologicznie, klinicznie i funkcjonalnie razem tego pacjenta zdiagnozować i podjąć wspólnie decyzję, co z nim dalej robimy. Czy to jest pacjent do zachowawczego leczenia, czyli właśnie do rehabilitacji, ćwiczenia, zabiegi fizykalne, czy może jednak jest to już pacjent, który podlega takiej

0: leczeniu ortopedyczno-chirurgicznemu, ale to jest razem w współpracy właśnie z ortopedą. Raczej my jako fizjoterapeuci nie powinniśmy decydować, czy pacjent powinien iść na operację, czy nie.
1: Czy rzeczywiście ta rehabilitacja jest potrzebna? Nie wystarczy do bolącego miejsca przyłożyć lodu?
0: Schłodzenie jest bardzo dobrą rzeczą generalnie. Kiedyś bardzo popularna była zasada Price, teraz jest bardzo ładnie brzmiąca zasada Peace and Love. To jest zasada, która mówi o sposobie postępowania po urazach tkanek miękkich, czy skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia, czy też naderwania mięśni. Kiedy właśnie mówimy o tym chłodzeniu też, bo zimno jest taką najprostszą metodą radzenia sobie, prawda, ze stłuczoną tkanką. Ja jeszcze jestem pokoleniem, gdzie nam babcie przykładały zimny nóż albo jakąś zimną, taką ostre narzędzie, bo tylko to było zimnego w domu. W dzisiejszych czasach mamy już bardziej humanitarne metody, prawda? Są żelki różnego rodzaju, czy takie żele chłodzące, bo faktycznie zimno jest takim najprostszym, najtańszym środkiem przeciwzapalnym, przeciwbólowym, więc jak najbardziej. To pomaga, ale to jest na chwilę.
1: Czyli jak przestaje pomagać, to wtedy czas udać się do specjalisty.
0: Zgadza się, jak najbardziej. Nie bagatelizować, nie czekać, aż się rozchodzi, tylko poszukać specjalistycznej pomocy, żeby nie doprowadzić do tak zwanej eskalacji, czyli do nadrywania albo do urazu dalszych tkanek, prawda? Bo jeżeli faktycznie nie mamy jakiejś tkanki całej, to nasz staw nie jest stabilny. Jest duże ryzyko, że będziemy uszkadzać coś jeszcze innego w tym stawie nam zostało. Nasza budowa anatomiczna jest dosyć skomplikowana, więc tych tkanek jest bardzo dużo. Tak samo jak stan zapalny. Tutaj podam może przykład uszkodzonej łękotki. To jest coś, co często w kolanach się zdarza po różnych urazach lub też mogą być urazy takie przeciążeniowe. I czasami pacjenci mówią, oj, chodziłem już tyle czasu, to jeszcze pochodzę pół roku albo rok czasu. Uszkodzona łękotka powoduje, że w tym kolanie jest cały czas taki ognisko stanu zapalnego. Tak jakby mały ognisko gdzieś tam się tli. My możemy z tym chodzić. Noga nam nie odpadnie, ale trzeba pamiętać o tym, że ten tlący się stan zapalny powoduje, że uszkadza nam się chrząstka. A chrząstka stawowa to jest taka struktura, że jak już raz się uszkodzi, to jest to od razu taki przednówek do choroby zwyrodnieniowej, więc to tak nie można pewnych rzeczy bagatelizować, bo w perspektywie 2-3 lat może z tego po prostu wyjść dużo bardziej poważna rzecz.
1: Powiedzmy, że miałem ten uraz, jestem już po rehabilitacji. W jaki sposób mogę ocenić, czy już mogę wrócić do treningów?
0: Powrót do aktywności sprzed urazu, czy sprzed operacji, czy takiej aktywności sportowej, ruchowej, też powinien oczywiście być radiologiczny, czyli że przed robiłem jakieś badanie rezonans, czy USG, czy rentgen, należy to powtórzyć po zakończonym leczeniu, żeby zobaczyć, czy ta tkanka już jest zdrowa, czyli to ocena radiologiczna, kliniczna i ocena funkcjonalna, czyli też my jako fizjoterapeuci albo trenerzy medyczni do tego jesteśmy przygotowani, aby takiego pacjenta poddać znowu pewnym bateriom ruchowych testów i ocenić, czy faktycznie ta tkanka jest już elastyczna, rozciągliwa w danym zakresie, ale również w przypadku sportowców posiłkujemy się testami na specjalnych aparatach pomiarowych, tak jak w Białej Podlaskiej, w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju mamy laboratorium biomechaniki, czy też w innych ośrodkach sportowych w Polsce, w dużych klinikach ortopedycznych. Takie laboratoria biomechaniczne są, gdzie są platformy, są dynamometry, gdzie w warunkach liczbowych możemy pokazać, który mięsień jak działa, jakie mamy różnice między jedną a drugą stroną. Są pewne wytyczne odnośnie każdej dyscypliny sportowej, które pokazują nam, jaki dopuszczalny na przykład deficyt mięśniowy jest możliwy, aby zawodnik mógł wrócić do gry. Więc w dzisiejszych czasach naprawdę można tego pacjenta, zawodnika przebadać, żeby był w dobrej formie, w najlepszej formie dopuszczony do powrotu na boisko.
1: Czyli po takim specjalistycznym badaniu jesteście w stanie też zrobić taki indywidualny program człowiekowi na siłownię?
0: Tak, tego typu pomiary pokazują dokładnie ten dysbalans, czy te deficyty mięśniowe pomiędzy prawą, lewą stroną oraz pomiędzy tak zwanym przodem i tyłem, prostownikami, zginaczami. Ujęte jest to w wartościach liczbowych, więc tam nie ma niczego na oko, że tak powiem, mierzonego. To też jest bardzo fajna rzecz, ponieważ zawsze jest tak, że te wartości liczbowe tych naszych pacjentów jakoś tak bardziej motywują. Jak widzą, że są duże deficyty, po 3 miesiącach robimy kolejne pomiary. No, poprawa jest, ale nieznaczna, więc jest to bardzo prosty feedback, bardzo prosta informacja zwrotna dla pacjenta, że nie przyłożył się, więc czekamy, aż to nastąpi. Są też placówki ortopedyczne, które na przykład wymagają tego typu badań u zawodników przed operacją, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, ponieważ dany ortopeda zna stan wyjściowy przed operacją, jak to wygląda mięśniowo i następnie po operacji, czasami jest to trzeci lub szósty lub dwunasty miesiąc po operacji, ortopeda wymaga ponownie takiego badania, aby móc bezpiecznie i z głową zakończyć leczenie, więc już na takim poziomie zaawansowanym sportowym z tego typu technologii rzeczy się korzysta, żeby to było bezpieczne. I też, żeby ten proces rehabilitacji, który trwał ileś tam czasu po takim urazie czy po operacji, żeby to po prostu było bezpiecznie zakończone.
1: Czy w sumie te nowoczesne urządzenia pomiarowe, którymi też AWF dysponuje, jesteście w stanie stwierdzić, nie wiem, przychodzi bokser i chce sprawdzić, czy ma prawy czy lewy sierpowy mocniejszy?
0: Możemy, niekoniecznie musimy to na sobie sprawdzać, zgadza się. Mamy urządzenia pomiarowe, które faktycznie siła ciosu, siła kopnięcia, wyskoku, lądowania, czy jakiejś innej czynności ruchowej może być przebadana. I tutaj może, nie wiem, czy Państwa zaskoczy, czy niekoniecznie w sporcie zawodowym, ale również wielu pacjentów, którzy uprawiają ten sport może amatorsko, ale też na bardzo wysokim poziomie, bo biegają w maratonach, czy też biorą udział w innych takich rywalizacjach sportowych, również chcą ci pacjenci wiedzieć, na jakim etapie jest ich, w jakim fazie gojenia, czy rehabilitacji, czy sprawności jest ich organizm. Więc w sporcie, czy zawodowym, czy amatorskim, ale tym wysokim sporcie, tego typu technologie, to jest po prostu taka rzecz codzienna, bo to po prostu po urazach, czy ostrych, czy przeciążeniowych musi być. Jak najbardziej.
1: Bywa, że kontuzje wracają, albo jak temu zapobiegać?
0: Bywa, że kontuzje wracają. Najczęściej kontuzje wracają wtedy, kiedy pacjent zbyt wcześnie wraca do aktywności na własną rękę, albo po prostu najczęściej pacjenci nie czują, że coś ich boli, bo faktycznie przy dobrej rehabilitacji, dobrej operacji po kilku tygodniach pacjenta już nic nie boli, ale to nie znaczy, że tam się wszystko w środku zagoiło. I zbyt wczesny powrót na własną rękę, bez tej oceny klinicznej, funkcjonalnej, najczęściej kończy się ponownym urazem. No, znamy wiele historii przecież z boisk piłkarskich, polskich czy światowych, gdzie zbyt wczesny powrót prowadził do kontuzji tego samego kolana albo drugiego. Na to też są badania naukowe i statystyki są tutaj bezlitosne. Więc zbyt wczesny powrót najczęściej prowadzi do kolejnej kontuzji tego samego stawu albo przeciwległego. W przypadku pacjentów po tych urazach takich przeciążeniowych występuje przeciążenie też innej struktury. Nasz organizm jest tak zbudowany, że u nas to nie są naczynia oddzielne, są wszystko naczynia połączone. Jeżeli źle pracuje mi staw skokowy, na pewno po jakimś czasie będzie mi źle pracował staw kolanowy i biodrowy. Jak nie w tej kończynie, to w drugiej. Nie da się po prostu tylko pracować jedną częścią. To jest całe ciało, więc jak nie doprowadzimy do pewnej normy, pewnej części tkanek, na pewno wystąpi uraz w najbliższym czasie albo tej samej tkanki, albo jakiejś sąsiadującej. To nie jest jako straszenie, absolutnie, proszę mnie źle nie zrozumieć. To jest bardziej jako takie uzmysłowienie, że nasze ciało to jest jedna całość i to potrzebuje też całościowego podejścia, jak najbardziej.
1: Jeszcze na zakończenie wrócę do tych pielgrzymów, bo to mnie bardzo interesuje. Dużo takich osób trafia z pielgrzymki z urazami i z czego to wynika?
0: Może już troszeczkę coraz mniej. To też wynika z tego, że ta świadomość jest inna dzisiejszego pacjenta. Z czego to wynika? Te przeciążenia, tak jak powiedziałam, wynikają z tego, że pacjenci są nieprzygotowani. Już pomijając nadwagę kilogramów, którą często dźwigają ze sobą, z otyłości lub nadwadze, to też często do tego dochodzi jakiś plecak, prawda? Czy jest to pielgrzymka, czy jest jakiś inny rajd pieszy, w góry, no bo chodzi o to, żeby to jest sytuacja pacjenta, który codziennie pokonuje 30 parę kilometrów, czyli ciężar zadany nadwagi. Druga rzecz to jest nieodpowiednie obuwie. To jest ta rzecz. Bardzo często jest to...
1: Nie daj Boże, nierozchodzone.
0: Nierozchodzone, dokładnie, albo już za mocno zużyte, to też czasami się zdarza. Oraz, no właśnie, brak tego przygotowania motorycznego. Coś, co często się powtarza, to są złamania zmęczeniowe kości, czyli takie, jak rysa na szkle, na porcelanie, takie rysy są na kościach stóp, właśnie po takich nieodpowiednio zadanych obciążeniach pieszych. I też zapalenia rozcięgna podeszwowego, czyli takiej struktury, która jest pod stopą i potem po takiej takich powrotach ten stan zapalny ciągnie się kilka tygodni albo kilka miesięcy, kończąc się tak zwaną popularnie ostrogą piętową. Jak pacjent przychodzi z ostrogą piętową, mówi, że no nie wie skąd to się wzięło, my wiemy skąd to się wzięło. Ostroga piętowa to jest taka typowa konsekwencja właśnie urazu przeciążeniowego. To nie jest coś, co się robi w miesiąc. Na dobrą ostrogę piętową pacjent musi sobie naprawdę zapracować. To tak wygląda.
1: A to bardzo często osoby na tą ostrogę piętową narzekają, ale da się to jakoś wyleczyć?
0: Leczenie jest trudne, to nie jest łatwe. Najczęściej trudność leczenia wynika z tego, że trzeba zmienić biomechanikę całego ciała. Chodu, biegu, tańca, jak ktoś tańczy, a to nie jest łatwe. Tak jak mówiłam, pewne nawyki ruchowe, my się uczymy też tych złych nawyków bardzo szybko, natomiast odplastycznienie tego w drugą stronę nie jest łatwe. To wymaga dużo pracy i cierpliwości ze strony przede wszystkim pacjenta, dużo terapii manualnej, odpowiednich zabiegów też fizykalnych. Rzadko się to kończy interwencją chirurgiczną, czasami trzeba, niestety. Dobre obuwie, no dużo modyfikacji. Jeżeli ktoś ma początki ostrogi piętowej i chce się podjąć leczenia, czyli fizjoterapii, treningu, bo raz mówię, to jest związane z treningiem całej nogi, całej podstawy, tą biomechanikę tej całej kolumny trzeba zmienić. Zmiana obuwia często, no niestety muszę powiedzieć, my nie mamy w Polsce ładnego obuwia ortopedycznego. Sama przez to przechodziłam i gdy pewnego czasu musiałam po obuwie ortopedyczne sięgnąć jako dużo młodsza osoba, to nie jest coś, co kobieta w wieku 20 paru lat czy 30 chce nosić na nodze, no ale jakoś sobie z tym radzimy. Natomiast może da się do końca wyleczyć, trudne są te statystyki, bo to też kwestia wieku pacjenta. Na pewno da się podgoić, na pewno da się pewne rzeczy zmienić i na pewno warto o to powalczyć, bo ostroga piętowa, jak ktoś miał, to wie, że to jest bardzo trudna rzecz. Tylko wymaga to bardzo wielu zmian i takich konsekwencji w działaniu, zwłaszcza u pacjenta.
1: Trochę przewrotnie powiem powiedzenie, urazy, kto ich nie miał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Natomiast wszystko o tym, jak ich unikać oraz jakiego rodzaju one są, o tym opowiadała Martyna Jarocka, fizjoterapeutka i nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Aby unikać większości urazów, warto do każdej aktywności fizycznej stosownie się przygotowywać. Ważne jest także zadbanie o rozwój mięśniowy ciała, który w znacznym stopniu chroni nas przed urazami. Jeśli na przykład dużo chcemy chodzić, to warto zadbać o dobrze rozchodzone buty, a także założyć skarpety ograniczające tarcie. Klub krótkofalowców w Białej Podlaskiej został zawiązany kilkadziesiąt lat temu. Później zniknął z rynku, ale za sprawą Wiesława Sadownika i kilku innych krótkofalowców jego działalność wznowiono.
3: Wiesław Sadownik, znak wywoławczy, Stefan Paweł 8, Stefan Wanda. Jesteśmy w siedzibie klubu Stefan Paweł 8, Paweł Bożena Paweł. Bialski Klub Radiowy, Koło Naukowe, SP8 PBP.
1: Który ma już swoją historię wieloletnią.
3: Wieloletnią, tak jest. Ja specjalnie z archiwów zgromadzonych przez kolegów krótkofalowców w Lublinie wyciągnąłem historię. Wydrukowałem sobie karteczkę. Ja dostępu do tych materiałów nie mam, ale trzeba sobie powiedzieć, że w tamtych latach, kiedy klub był zakładany, wszystkie informacje na temat krótkofalowców były raz, że ściśle tajne, dwa, że obligatoryjne, bo zakrawały o, że tak powiem, szpiegostwo.
1: To może zanim o tej historii powiemy, to na czym polega to krótkofalarstwo?
3: No krótkofalarstwo generalnie polega na tym, żeby na falach krótkich, czyli trochę innych niż wolna Europa, powiedzmy krótszych niż wolna Europa, albo porównywalnych, nawiązywać łączność, ale prywatną, z kolegami, krótkofalowcami, no praktycznie z całego świata.
1: I tutaj widzę przed sobą taką, no nie wiem jak to nazwać, blaszkę z przyciskiem.
3: Blaszka z przyciskiem, to jest po prostu klucz telegraficzny Morsa w wersji, że tak powiem, szwedzkiej, albo takiej no, polskiej przed, no, powojennej już, klucz zwany Szwedem, którego lubię po prostu, bo dopasowałem do swojej ręki, swoją rękę do niego, powiedzmy, i na tego klucza używam, jeżeli nadaję ręcznie telegrafy Morsa.
1: Czyli całość właśnie polega na tym, żeby nadawać alfabetem Morsa.
3: Tak jest, trzeba znać alfabet Morsa. W latach, kiedy zdawałem egzamin na krótkofalowca, bo jest to rzecz wymagająca zdania egzaminu, takie hobby, to było wymagane znajomość telegrafii Morsa, to znaczy polegało to na tym na egzaminie, że pan siedział przy pulpicie i nadawał przez głośnik sygnały, takim kluczem właśnie, a egzaminowani siedzieli w ławkach szkolnych i na karteczkach ołówkami pracowicie pisali grupy literowo-cyfrowe. Jakoś zdałem ten egzamin, no a później to już poszło, bo to w miarę używania oczywiście nabywa się coraz większej biegłości.
1: No właśnie, ja tak tutaj zauważyłem, że pan tak szybko czyta, że no, jak dla mnie to jest język chiński.
3: To prawdopodobnie po prostu kwestia melodii. Znaków jest znacznie mniej niż w chińskim, bo tyle co w łacińskim, no plus cyfry. Są też jakieś znaki przestankowe, nie nadaje się okrągłych słów, tylko się nadaje słowa skrócone do określeń slangowych, najczęściej zapożyczonych z angielskiego, pojedyncze, podwójne, potrójne litery, czyli nadaje się slangiem i kodem Q.
1: I tutaj można sobie tym językiem rozmawiać z całym światem?
3: Tak.
1: Dla każdego kraju jest taki sam ten język?
3: Tak, generalnie tak. No oczywiście pozdrowienia na przykład. Rosjanie nadają trzy litery, pozdrawiają z DSW, co oczywiście znaczy do swidania. Francuzi nadają zazwyczaj MRC, czy co oznacza merci, jako dziękuję.
1: A my jak?
3: My nadajemy po angielsku TU, dziękuję i koniec, co jest skrótem o thank you oczywiście. Jest kod Q oczywiście. I to jest taki bardziej historyczny, powiedzmy, przyjęty jako norma, nie związany ze slangami żadnymi, nie jest skrótem angielskiego, ale tak jest. I tak na przykład łączność, to w kodzie Q to jest QSO, potwierdzenie łączności to QSL, nasłuch łączności to jest SWL, Shortwave Listing, to można akurat sobie znaleźć jakiś tam, że to jest akronim, a poza tym, no ja wiem, no jest mnóstwo tego i uczymy tego na kursie, to znaczy inaczej, jak ktoś chce przystąpić do egzaminu, to się uczy takich rzeczy na kursie, bo one będą ewidentnie przydatne, bo nawet prowadząc łączność foniczną, a takich łączności przecież robimy teraz również dużo, używa się tego rodzaju slangu i kodów. Nikt nie zna wszystkich języków świata, więc najczęściej porozumiewamy się na fonii również w języku angielskim.
1: Czyli jakby pan teraz tutaj face to face z Chińczykiem spotkał się, to prędzej alfabetem Morsa byście się dogadali niż bezpośrednio przy użyciu języka.
3: Nie, no pewnie przy użyciu języka angielskiego byśmy się dogadali.
1: Ale nie chińskiego.
3: Na pewno nie chińskiego. No, nawet nie wiem, jak jest dziękuję po chińsku.
1: No dobrze, a tutaj przed chwilą pan zademonstrował, odsłuchał kogoś i łatwo namierzył, że nadaje z Rosji.
3: No bo znak wywoławczy jest zbudowany w sposób standardowy i to jest Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna ustaliła, jakie prefiksy, czyli te pierwsze znaki do jakiego kraju należą. I jak ktoś nadaje spod znaku R albo RA, czy tam RV, RU, to wiem, że to jest Rosjanin. No, a jak już odczytam cały jego znak, to mogę wpisać w serwisie qrz.com ten znak i się dowiedzieć, kto to jest, bo najczęściej taka osoba, która no, porusza się w świecie radiokomunikacji, jakoś tam próbuje się chwalić tym swoim znakiem wywoławczym, więc jak odebrałem RA0AY, to od razu można było na tej stronie sprawdzić, że człowiek nadaje z kraju krasnojarskiego.
1: I nazywa się Sergiej Cewicz.
3: Zimcewicz. No w każdym razie, no nie ma jego fotografii, u innych to pewnie by była. No w każdym razie nasz klub też tam ma swoją stronę. Jak wpisać SP8 PBP, to się pojawi to, co ja tam zamieściłem na temat klubu. Łącznie z jakimiś...
1: Już chyba nawet podpowiedź wyskakuje.
3: A to pewnie tak, bo koledzy sprawdzali, czy ja jakąś kartkę QSL włączyłem, czy nie. To jest ta kartka QSL. Jest pokazana na niej Akademia Bialska, jest herb Białej Podlaskiej. Mamy do niego prawo. Rada Miasta pozwoliła go używać na kartach QSL.
1: No dobra, to idziemy do tej historii teraz, bo przygotował się pan z historii, a historia nas bardzo interesuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o Bialski Klub.
3: No, więc proszę pana tak. Klub zarejestrowano jako Klub Krótkofalowców przy Powiatowym Domu Kultury w Białej Podlaskiej w roku 1931.
1: A założycielem kto był?
3: To była grupa ludzi. ARU, SP8 ARU, Jakubiak, Heniek, Henryk już nie żyje. On prowadził sklep fotooptyczny w Białej, słynny optyk. Ponadto ARY, ARJ z Leśnej, a wcześniej pracujący na radarach w Rozkoszy, JM, Besku. Mówię o znakach wywoławczych. Dla nas to jest tak jak nazwisko. Tak jak mówiłem, znak wywoławczy jest unikalny w skali świata. W związku z tym, jak ktoś jest SP8SW jak ja, no to wiadomo, że tam innego nie ma takiego. Takich z sufiksem SW jest w Polsce kilku, czyli prawdopodobnie mających takie inicjały. Natomiast SP8SW jest tylko jeden na cały świat i tego Urząd Komunikacji Elektronicznej pilnuje, wydając pozwolenie radiowe.
1: Skąd to krótkofalarstwo wzięło się w ogóle w Białej Podlaskiej?
3: Po prostu było trochę amatorów krótkofalowców. To są najczęściej ludzie, którzy uczyli się w jakimś technikum czy zasadniczej szkole zawodowej. Przypomnę, że w parku w oficynie zachodniej mieściło się szkoła zawodowa zwana Szpulkami, ale w tamtym czasie miała też oddziały uczące radioelektroniki. Po prostu byli potrzebni serwisanci na tym terenie. W związku z tym uczono takich ludzi. Aktualny nasz mistrz wszystkich sportów krótkofalowych, SP8 Natalia Roman, Andrzej Jarząbkowski, właśnie tam zaczynał nauki. I obok tej oficyny zachodniej, w baraczku takim, który kiedyś podobno był, ja tego nie pamiętam, ale podobno był salą gimnastyczną tej szkoły zawodowej, dopóki się nie zawalił, to tam też mieścił się klub SP8 PBP na samym początku swojego istnienia.
1: To w takich latach świetności ilu najwięcej członków mieliście?
3: Myślę, że to było kilkanaście osób w tamtych czasach.
1: Później to sporo.
3: Dorosło. Ja w tej chwili wypisałem sobie z serwisu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ile jest czynnych licencji w Białej i okolicach, łącznie z Wólką Dobryńską, Terespolem i tak dalej, Bohukałami, Czosnówką, Drelowem, nie, to Terebela.
1: Trochę tych krótkofalowców jest.
3: W chwili jest 50, wtedy to było kilkanaście osób.
1: Czyli jednak ta popularność cały czas się utrzymuje.
3: Jakiś czas temu była. To mówię, to byli ludzie związani w jakiś sposób z radiem i radiokomunikacją, a trzeba wiedzieć, że wtedy łączność była jednym z podstawowych, no powiedzmy, działów obronności. No i radia w formie analogowej używali wszyscy, i policja, i wojsko, i straż pożarna, a później jeszcze i obrona cywilna.
1: Czyli można było sobie posłuchać, o czym wojsko i policja nadają.
3: No można było, chociaż było to ryzykowne. Znaczy słuchać sobie można było, chociaż było ryzykowne w ten sposób, że no, o każdym milicja wówczas zbierała informacje i posiadanie urządzenia radiowego było odnotowywane w dokumentacji policyjnej, milicyjnej i nadzorowane w jakiś tam sposób co pewien czas. Przychodził dzielnicowy i sprawdzał, jak się moje radio ma. Ja nie miałem radia.
1: To tak na przestrzeni lat zapytam, bo kiedyś te radia do nadawania wyglądały zupełnie inaczej niż te współczesne. Mocno ta technologia poszła do przodu?
3: Oj, bardzo mocno. W tamtych czasach to albo miało się urządzenia z demobilu, w sensie no, wojenne urządzenia wręcz, jakaś radiostacja czołgowa 10RT albo radiostacja piechoty RBM1, która nadawała na paśmie 3,5 MHz. No oczywiście, żeby miała jakiś zasięg większy niż radiostacja polowa, no się do niej dopasowywało odpowiednią antenę odpowiedniej długości, na którą w warunkach polowych pluton czy tam batalion nigdy nie miał miejsca, bo taka antena co najmniej pół długości fali plus wysokość zawieszenia kilkanaście metrów przynajmniej. Więc krótkofalowcy, pamiętam, w klubie lokowskim SP8 KGI była radiostacja RBM, na której ćwiczyłem też telegrafię.
1: To jeszcze kiedyś nie było tak, że każdy miał w domu takie radio, bo to zbyt drogie urządzenie.
3: To były nie dość, że drogie, to bardzo reglamentowane. No nie można było sobie pozyskać z wojska ani stąd i zowąd radiostacji. Zresztą posiadanie jakiejkolwiek radiostacji no, musiało być powiązane właśnie z członkostwem w PZK, w Polskim Związku Krótkofalowców, z pozytywną opinią milicji i kilku urzędów po drodze, o których no, nawet nie wiemy. Natomiast wiemy, skąd się wzięły w archiwach państwowych w Lublinie papiery. No. Mianowicie się wzięły z UB, bo tam spływały wszystkie. I teraz ja nie wiem, nie znam tej historii. 60. lata mi się kojarzą, ale w 61. roku, kiedy klub był zakładany, tak? W 61. roku to ja miałem ile? 52, 61, 9 lat. To znaczy ja się już bawiłem w elektronikę, powiedzmy, ale nie w krótkofalarstwo jako takie. Natomiast pamiętam, że mnie rodzice chcieli bijać, ponieważ o mnie policja zaczęła rozpytywać, kiedy ja się zacząłem interesować klubem radiowym po prostu. Bo policjant chodził po sąsiadach i rozpytywał o mnie, co za bachor. No.
1: Tak to było. A jeżeli chodzi o to współczesne krótkofalarstwo, to jakie trzeba mieć, nie wiem, też egzaminy, tak, poświadczenia, żeby i pozwolenia specjalne?
3: Nie, jest to oczywiście na to, żeby słuchać, to nie trzeba nic. Żeby sobie zrobić radio, to nie trzeba go nigdzie rejestrować. To wiadomo, można sobie kupić radio, jak się ma pieniądze.
1: A jaki to jest wydatek?
3: No to rzędu kilku tysięcy złotych, powiedzmy. 2-3 tysiące to już jest takie maleńkie radio samochodowe, jakie my tu mamy w klubie.
1: Czyli sporo. To zupełnie inna cena niż CB Radio.
3: No tak, tak. CB Radio jest formą, że tak powiem, citizen band, czyli pasma obywatelskiego. No i jako takie, no mówi się, że wymaga jakiejś tam licencji, ale to nie tyle licencja, co homologacja dla samego radia, żeby nie zakłócało. Więc to radio musi mieć kwit, że się nadaje do pracy w ogóle w eterze, że nie robi dziwnych rzeczy na falach radiowych. Natomiast operator nie potrzebuje żadnych kwalifikacji udowadniać. Natomiast, żeby być krótkofalowcem, to trzeba zdać egzamin w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Takie egzaminy są organizowane tam kilkanaście razy w ciągu roku w każdej z regionalnych dyrekcji UKE i w Lublinie, i w tym na stronie UKE amatorskiej jest, proszę pana, wykaz pytań przykładowych, jest podany zakres wiedzy, jaki trzeba mieć w trybie testu, ale w siedzibie UKE za ten test trzeba zapłacić. W siedzibie UKE się zdaje ten test. Jak się go zda, to można wystąpić o pozwolenie radiowe.
1: Tutaj patrzę, że jest pan obłożony radiami. Rozumiem, że każde do czegoś innego służy?
3: Nie, tak. To radio tutaj, które teraz wyłączyliśmy, służy do łączności lokalnej na paśmie 2 metrów. To jest takie pasmo, które, no powiedzmy, UKF-owe, gdzie łączność odbywa się w zasadzie w zakresie horyzontu, to znaczy widzialności horyzontu. Mamy tutaj w okolicy przemienniki na wysokich obiektach po to właśnie, żeby rozszerzyć horyzont. Dlatego możemy na przykład z tego radia tutaj przez przemiennik rozmawiać z Łosicami, Międzyrzecem, Terespolem, Wólką Dobryńską, gdzie mamy dobrego kolegę jednego i drugiego, czyli w okolicy. Mamy też tutaj dostęp do przemiennika w Chotyczach, który jest na maszcie w Chotyczach, to znaczy nie na samym czubku, tylko gdzieś tak w połowie, na 100 kilkudziesięciu metrach. No i ten zwiększa nasz zasięg no już znacznie poza horyzont, bo do Chotycz jest 40 kilometrów i tam, powiedzmy, w zakresie no 50 kilometrów od tego, w promieniu 50 kilometrów od tego przemiennika, no też się komunikujemy z kolegami, którzy by chcieli się komunikować. Inna sprawa, że coraz mniej chętnych do rozmów analogowych tego rodzaju jest. Natomiast to drugie radio, to mimo że niewiele większe od poprzedniego, to ma 100 watów mocy, a nie 10, i ma wszystkie pasma amatorskie obsadzone, to znaczy na wszystkich pasmach amatorskich możemy nadawać, gałeczką się stroi częstotliwość płynnie i nadajemy z mocą 100 watów. To zapewnia w dobrych warunkach propagacyjnych zasięg globalny. Dobre warunki propagacyjne to no ta moc plus odpowiedni stan jonosfery.
1: A tamto urządzenie, co to jest?
3: Tam jest zasilacz, to jest zegar.
1: A to zegarek, to poznałem.
3: Skrzynka antenowa. Skrzynka antenowa jest do tego, żeby dopasować antenę, bo radiostacja sama, samo pudełko z radiem, nie działa, jeżeli do niego nie podłączyć anteny. Tutaj Jurek próbuje dostroić antenę, a ona się nie daje. Czerwona lampka świeci, nie.
1: Trzeba gwizdać.
3: Nie, to po prostu trzeba podać jakiś sygnał. A teraz przełączymy antenę, tam jest przełącznik antenowy i coś tu nie działa. A i tam.
1: Czyli bywa, że coś przestaje działać.
3: No tak. To oczywiste, że trzeba walczyć z techniką, trzeba walczyć tak czy owak. Immanentną cechą krótkofalarstwa jest to, że jest to łączność improwizowana ad hoc. Zawsze. No nie jest tak, że można się umówić i że będzie działało. O, się zestroiło. A teraz nie. A czasem tak. O, powarczały, już jest dobrze, zostaw, bo żeby nie psuć.
1: Czyli jak na zielono świeci, to znaczy, że wszystko jest dobrze.
3: Tak, jak zielona lampka świeci, to jest okej.
1: Tak na pierwszy rzut to bardzo skomplikowane wszystko.
3: Nie, tam jest prosta sprawa. Jest radiostacja, gdzie jest wytwarzany sygnał. Jest tam z tyłu gniazdo antenowe, potrzebny jest kabel antenowy i antena. Antena ma być porównywalna w jakiś sposób porównywalna z długością fali, na której nadajemy. A nadajemy na rozmaitych. Od 160 metrów długości fali, no to trzeba mieć, kurde, 80 metrów placu, żeby taką antenę uczepić. Dobrze, żeby ona miała jakąś taką...
1: To tutaj jaką antenę macie?
3: Tutaj mamy antenę długości 40 metrów, rozwieszoną między budynkami i to tak na skos, żeby się zmieściła.
1: Spora.
3: No 40 metrów drutu, no. Mamy też drugą 20-metrową, ta się nadaje bardziej na wyższych pasmach, właśnie porównywalnych tą długością, to znaczy 20 metrów długości anteny odpowiada 1/4 długości, czy tam połowie długości powiedzmy i zaczyna się, w związku z tym nadaje się na pasmo 40 metrów, czyli 7 MHz. No tutaj mamy jakąś stację foniczną w tej chwili.
1: Ktoś nadaje. No i znowu Rosja.
3: Tak jest, bo po rosyjsku z Rosji jest najbliżej i tam ludzie jeszcze po prostu lgną do radia, ponieważ radio to jest swoboda wypowiedzi. A? No co prawda jest obawa, że słuchają w każdym inspektoracie obrony cywilnej i w paru innych inspektoratach prawdopodobnie. Były odbiorniki komunikacyjne bardzo wysokiej klasy, przy których siedzieli koledzy krótkofalowcy i słuchali, co inni koledzy krótkofalowcy opowiadają przez radio. Czy czasem nie zdradzają pozycji czego tam, no, artylerii czy co? Oczywiście, że nie zdradzali i nie było, nie słyszeliśmy o sprawach, jakoby jakieś takie były incydenty. Natomiast bywały incydenty związane raczej z CB Radio. No. Na CB Radio uważa się, że nie można zidentyfikować nadawcy. No i tutaj jesteśmy zobligowani przy każdej transmisji podawać swój znak wywoławczy. Kiedyś była konieczność, po prostu przymus administracyjny zapisywania na papierze każdej łączności. To znaczy, nazywało się to, że prowadzimy papierowy log łączności. Więcej, w tych latach 60., pionierskich latach, do lat 80., kopia tego logu musiała być wysyłana okresowo raz na kwartał, raz na pół roku, a przynajmniej raz na rok, do Lublina właśnie, do zarządu oddziału, żeby pokazać, kogo wołaliśmy, albo kto nas wołał. I ja tutaj to nie mam z sobą tych starych logów, ale to było tak, że była książka formatu A4, o, a kartki były podwójne i się wkładało kalkę, przez kalkę się pisało, zapisywało łączności, tak jak tutaj piszę, mamy tutaj znaki wywoławcze, kiedy, o której godzinie, na jakim paśmie, na jakiej częstotliwości wręcz i z jakimi raportami, to akurat na techniką cyfrową, więc tu w decybelach widać słyszalność, znaczy z jaką intensywnością słyszymy sygnał, jak nas korespondent odbiera. To wszystko musiało być zapisane długopisem.
1: A jak często sobie tak siadacie i rozmawiacie z całym światem?
3: To już wyłącznie zależy od predyspozycji. Ja jestem na tym etapie w moim wieku, że już wszystkich łączności, które można by zrobić, oczywiście nie robię. No. Ja próbuję łapać te odległe kraje, prawda, czyli DX-y.
1: Skoro tutaj znaleźliście sobie taki przyczółek w Akademii Bialskiej, to domniemam, że próbujecie zarażać studentów tą pasją.
3: Próbujemy oczywiście, że tak i po to to jest tutaj akurat. Bo generalnie klub ma siedzibę u mnie w piwnicy, ale tam trudno przyjmować gości. Już z tego powodu, że tam jest zimno, a z drugiego powodu, że musiałbym sprzątać.
1: I zainteresowanie młodzieży jest?
3: No, mizerne powiedzmy.
1: Aż dziw.
3: Kurs krótkofalarski jakiś zorganizowaliśmy. Taki, no, chodziło nam o pewne przygotowanie, przybliżenie odpowiedzi, właściwych odpowiedzi na pytania w tym teście, który UKE później prowadzi przy egzaminie, prawda, żeby wiedzieli, o co pytają na tym teście, czy żeby sprawdzili się, żeby im pokazać, jak się ten test zdaje i jak to ma przebiegać. No to z początku na kilku zajęciach było do 15 osób, natomiast później zostało 2-3 osoby.
1: Znikoma ilość.
3: Z tego dwie jadą jutro do Warszawy na egzamin, także te dwie osoby były takie już zdecydowane, że będą krótkofalowcami, a ci pozostali to nie wiedzieli, czy będą, czy może się rozmyślą.
1: A macie swój fanpage na Facebooku, żeby zachęcać do tego, aby ktoś wstępował?
3: To znaczy ja...
1: Do waszego klubu.
3: Ja nie mam fanpage'a, tylko prowadzę na Facebooku stronę strona jest Bialski Klub Radiowy i tam wrzucam po prostu wydarzenia bieżące. Natomiast nie to, że to jest fanpage. Ja po prostu się nie bardzo nadaję do kreowania mediów, no. Prawdopodobnie. Poza tym, no nawet strony nie mamy takiej własnej, to znaczy nie mamy domeny wykupionej. Można by pewnie się o nią starać w jakiś sposób i w różnych miejscach, ale generalnie ja jestem z pokolenia, gdzie staram się używać możliwie mało funduszy cudzych, w tym oszczędzać sponsorów.
1: A jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, czy spotykacie się z innymi klubami krótkofalowców?
3: O tak, ale to w większości na radiu.
1: Tylko na radiu, nie organizujecie żadnych zjazdów?
3: Nie, zjazdów nie, natomiast zapraszamy na spotkania, jeżeli takowe są. Raz w roku próbujemy organizować spotkania krótkofalowców, z tym, że jest to wydarzenie bardziej towarzyskie. Zapraszamy tych, których znamy, oczywiście do Lublina pójdzie zaproszenie, jak będzie najbliższe spotkanie. To spotkanie prawdopodobnie będzie tutaj w klubie studenta, skoro już mamy lokal. Rektor Grudniewski obiecał, że postara się nas gdzieś wcisnąć w harmonogram wydarzeń w któryś weekend poświąteczny, w kwietniu powiedzmy, czy w maju.
1: Ja jeszcze tak zapytam, co tak naprawdę kręci pana w krótkofalarstwie?
3: No to ja to mam od dzieciństwa, to już w tej chwili trudno, żeby nie kręciło, bo innych hobby nie mam. No może jeszcze oglądanie obrazków, no. W każdym razie ja to mam od dzieciństwa. Tak jak powiedziałem, mając bodajże 9 lat, napotkałem książkę pod tytułem Nowoczesne zabawki niejakiego Wojciechowskiego z żółtą, grubą i tam ledwo umiejąc, no nie, umiałem czytać już w pierwszej klasie, ale chłonąłem tą książkę strona po stronie, bo tam były opisy takich elementarnych urządzeń elektronicznych i ja myślałem, że będę elektronik, a jak pomyślałem, tak zrobiłem, bo ja później uczyłem się w ogólniaku. I w ogólniaku w drugiej klasie już zdałem ten egzamin, znałem Morsa już i za przeproszeniem dostałem pierwszy znak wywoławczy. Nazywałem się wtedy SP8 Ewa Olga Roman, EOR i brałem udział na przykład w zawodach krótkofalowców poświęconych urodzinom Lenina.
1: No. Na czym takie zawody polegają?
3: No to zawody zawsze polegają na tym, żeby zrobić w określonym czasie możliwie dużo łączności z możliwie dużą różnorodnością krajów, czyli tak zwanych podmiotów. Jest taka lista krajów. Mimo, że dana wysepka należy na przykład do Chin, to liczy się ją jako osobny kraj, bo ona odleglejsza o 200 mil od lądu, nie? Niż 200 mil od lądu stałego, więc od mainland to się bodajże nazywa. No w każdym razie wysepki wszystkie mają swoją podmiotowość w sensie krótkofalarskim. W związku z tym wyszukiwanie tych wysepek, z drugiej strony aktywizacja nadawania z tych wysepek, to jest osobne, kurde, budzące podziw działanie. W tej chwili jest ekspedycja na wyspę Buvet, która jest terytorium norweskim, a leży koło Antarktydy, tak w połowie drogi między Afryką, cyplem Afryki, a Ziemią Ognistą. To jest najbardziej odległe, niezamieszkałe miejsce na Ziemi. Tam wyprawa krótkofalowców, 20 paru osób, statkiem, wynajętym statkiem, płynęła 3 tygodnie, walcząc z wichurami, stormami i tak dalej, i z wzburzonym morzem. Ja płynąc z Gdyni do Helu, to nie przestawałem wymiotować przez burtę. A co oni tam przeżyli? To Jezus Maria. Natomiast żeby wylądować na tej wyspie, a nie liczy się nadawanie ze statku zakotwiczonego tam nawet 200 metrów od wyspy. Musi być nadawane z samego lądu tej wyspy. Więc przewiezienie ze statku na tą wyspę, Buvet, wymaga użycia helikoptera, ponieważ ona jest pokryta lodem, no i to klify lodowe w wysokości kilkudziesięciu metrów, więc nie było mowy inaczej. Więc na statku oprócz 21 osób załogi tej wyprawy i kilku osób załogi płynął też helikopter. No plus zapasy paliwa dla helikoptera, plus zapasy paliwa dla agregatów prądotwórczych, bo to wyspa bezludna, plus namioty, anteny, radiostacje, wzmacniacze, no wszystko, jedzonko. No i ta wyprawa nadaje z tego Buvetu. Przy czym krótkofalowcy całego świata koniecznie chcą mieć zrobiony Buvet. I w związku z tym każdy, kto gdzieś usłyszy jakiś Buvet, to natychmiast innych powiadamia, że on działa na takiej o to częstotliwości i że on się dowołał. Wcześniej nie ma sensu go powiadamiać, ale jak już się dowołamy, to proszę bardzo, niech się gryzą między sobą. No i w związku z tym tą łączność próbuje zrobić setki, jeśli nie tysiące ludzi naraz. No, z całego świata. No oczywiście on ma anteny kierunkowe, więc tam 3/4 eliminuje przy użyciu anteny, nastawiając ją na właściwy kierunek. Natomiast cała reszta no, próbuje walczyć o tą wyspę. No i to ma swój urok. Bo jak się ma ograniczone zasoby, tak jak ja, typu antena pionowa, nie jakaś tam kierunkowa, wybitna, to antena kierunkowa, tak jak już wspominałem wcześniej. Każda antena wymaga wymiarów porównywalnych z długością fali. Jak mi się w ogródku nie mieści 10 metrów rozpiętości anteny, no to trudno, żebym miał kierunkową. W związku z tym stoi 5 metrów patyka na dachu. Mam antenę we wszystkie strony świata naraz. Poza tym no, są ludzie ambitni, tak jak ja, którzy nie używają wzmacniaczy. Nie kupują wzmacniacza, nie...
1: A wzmacniacz ułatwia.
3: A wzmacniacz to jest tak zwany poprawiacz propagacji. Generalnie to, jak mnie słyszą i co ja słyszę, zależy od stanu jonosfery, więc jak słoneczko jest aktywne, ale stabilnie aktywne, nie jakieś tam wyrzuty koronalne i tak dalej, tylko ma powiedzmy tam kilkanaście plam na słońcu, które odpowiednio sieją wiatr słoneczny, to jonosfera jest lepiej zjonizowana i lepiej odbija fale radiowe. W związku z tym lepiej odbite fale radiowe lecą mocniej. Tutaj kolega pokazuje wzmacniacz. No niestety to mikrofon, nie kamera, więc nie zobaczymy, ale wzmacniacz jest zacny, tak.
1: To czasami, jeżeli chodzi o tą propagację, to nawet jak z CB radiem się jeździło, to często łapało fale krótkofalarskie.
3: Tak jest, oczywiście, że tak. Ja pamiętam z dzieciństwa, że słyszałem na Radiu Światowid transmisję gdzieś z jakiejś tam Buenos Aires, z Argentyny. To nie tak znowu daleko, jak się okazuje. Ze dwa razy się odbiło od jonosfery i jest w Polsce. Także dla ludzi mistycznie nastawionych mówię, że krótkofalowiec naciska klucz, a fale to bozia nosi. Nigdy nie wiadomo, dokąd dolecą. No na pewno dolecą do sąsiada, ale już do dalszego sąsiada niekoniecznie, bo jest coś takiego jak strefa martwa. No, ja nadaję, a koledzy kurczę na przykład w Terespolu już mnie nie słyszą wcale. W Międzyrzecu w ogóle mnie nie słychać. No ponieważ strefa martwa jest taka, że... Natomiast bardzo dobrze mnie słyszą gdzieś tam w Hiszpanii, we Włoszech, bo to jest pierwszy skok odbicia od jonosfery, a następny od kolei na odbicie od Ziemi, znów od jonosfery i ląduje w Ameryce Środkowej, na przykład na Karaibach, czy w Ameryce Południowej, Brazylia.
1: Zdarzyło się spotkać z jakimś takim krótkofalowcem face to face, z Hiszpanii, z Argentyny, może gdzieś?
3: Nie, kiedyś tu przyjeżdżali, oczywiście były spotkania kiedyś tutaj, pamiętam chyba w latach 70. było takie spotkanie krótkofalowców, przyjeżdżał do nas prawie regularnie z Czech, kolega OK1 Bejku, też już nie żyje niestety. Kiedyś gościliśmy w Białej całą ekspedycję kolegów z Niemiec. Podejmowaliśmy ją po ich drodze do Rosji. A poza tym o tak odze świata, no nie wiem, no gościłem kolegę Jacka W0BPF, Whisky Zero Bravo Papa Fox, Jack West gdzieś z Kansas City, bo ma żonę z Białej Podlaskiej. Jak odwiedzał Białą Podlaskę, to zanim przyjechał do Polski pierwszy raz, to, ale nie przez radio, bo przez radio z Ameryką to wcale nie jest łatwa łączność, więc on też jest jakiś oficer łączności z US Navy, oczywiście retire, to emerytowany, więc przez maila się kontaktował ze mną, znalazł, że my z Białej Podlaskiej, ze mną się skontaktował, że będzie w Białej i chciałby się spotkać z krótkofalowcami. No pokazałem mu tu kilku krótkofalowców, ich antenę. Żył wtedy Andrzej Tarkowski, SP-8 NCJ, który walczył, lubił UKF i no w ogóle lubił DX-y, polować na te DX-y, czyli ekstremalnie odległe stacje, opowiedzmy w ten sposób. To się u nas nazywa DX.
1: Wy tak pomiędzy sobą to wywołujecie się po tych kodach i znacie się jak łyse konie, że tak powiem.
3: Po znakach wywoławczych tak.
1: No tak jak po nazwisku. No,
3: tak, dokładnie tak, bo to jest tak unikalne jak nazwisko razem z imieniem i jeszcze z odczestwem. bo jest po prostu unikalne, historycznie unikalne i w skali świata, globu unikalne. Jeździmy oczywiście do Lublina. W Lublinie jest oddział terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców i tam co miesiąc są spotkania, no tylko tyle, że trzeba wsiąść w samochód i pojechać.
1: Tutaj widzę, że jakieś naprawy się odbywają.
3: Tak, ale to już jest zawodowa działalność pana Jurka, który użyczył swojego pomieszczenia służbowego na te dwa biurka klubowe. Toleruje gości klubowych również u siebie, nie przerywając pracy. No to jest też cenna zdolność, żeby się nie rozpraszać. Tak to wygląda. Oprócz telegrafii to oczywiście rozmawiamy na fonii. Rozmowa na fonii się musi odbywać w języku wspólnie znanym. Najczęściej to jest jakaś tam odmiana angielskiego, lokalna odmiana angielskiego w każdym wypadku. Dlatego z gościem z Indonezji trudno się rozmawia po angielsku.
1: Bo oni trochę innym akcentem rozmawiają.
3: Generalnie tak. I zresztą każda nacja ma swój akcent. Francuzi, Włosi też. Zatem rozmowy po angielsku ograniczają się do ograniczonego zasobu tematów. Jeżeli już ktoś wręcz wchodzi w opowiadanie o pogodzie, no to już jest, musi być gigant lingwistyczny.
1: Ale jednak ten język angielski...
3: Generalnie język angielski jest potrzebny wszędzie. Nie ma jak poczytać o rozwiązaniach technicznych i tak dalej, dopóki się nie czyta, nie mówi po angielsku. No generalnie nie rozumie po angielsku. To trzeba po prostu umieć. Ja nie miałem tego szczęścia, żeby w szkole średniej mieć angielski, u mnie był niemiecki,
1: rosyjski
3: i niemiecki, tak jest. Natomiast miałem to szczęście, że w dzieciństwie, za przeproszeniem, rodzice mnie posyłali na kursy do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, gdzie w wieku kilku lat zacząłem mieć kontakt z językiem angielskim. Był taki świętej pamięci oczywiście pan Kozdroń, były oficer wojska, który nie wiem, z jakichś sentymentów przyjechał do Polski z zachodu i w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej dorabiał, prowadząc właśnie kurs języka angielskiego i tam bodajże ze dwa semestry czy dwa lata chodziłem.
1: To jeszcze tak na zakończenie zapytam, czy jesteś ty takim klubem otwartym i przyjmujecie nowych członków?
3: No nie ma czegoś takiego jak członkostwo. Nie prowadzę listy członków. Jak ktoś chce przyjść, to bardzo zapraszamy. Dlatego na dniach otwartych Akademii Bialskiej rozdawaliśmy zaproszenia, podając tam, że wszystkich zapraszamy we wtorki i czwartki popołudniami od 16 do oporu. No jak nikogo nie ma, to ja o 18.30 już idę sobie do domu, ale jakby był, to byśmy jeszcze gadali. Najlepiej to by było, jakby ktoś miał jakieś pytania, bo jak nie, to ja się wezmę, rozgadam i będę rozmawiał, mówił wyłącznie o sobie. No. A po co? No. Może kogoś jakaś technika interesuje, więc wolałbym rozmawiać właśnie o takich sprawach, a nie bajać o sobie, jak to w dawnych czasach było. No to bo to starsi ludzie tak mają, że opowiadają, jak fajnie było kiedyś, nie? Natomiast zapraszamy wszystkich. Gdyby ktoś chciał w godzinach pracy, no to Jurek tu jest. No, co prawda bywa często zajęty, ale gościu pewno nie pogna.
1: A i wytłumaczy.
3: I wytłumaczy, jak będzie coś potrzeba. Czy wyjaśni, no, kiedy przyjrzem ja był. W ten sposób. Także zapraszamy serdecznie i na tym widzimy swoją misję, że siedzimy tutaj póki możemy i próbujemy gość zachęcać do radia, tym bardziej, że może to być rzecz potrzebna. Często radiem zajmują się ludzie, którzy mieli zawodową styczność z tym radiem. Młodzi ludzie nie mogą być pewni, czy czasem nie będą mieli tej zawodowej styczności z radiem, czy konieczności komunikowania się przez radio, więc zapraszamy, żeby przynajmniej próbowali ogarnąć technikę, manualną technikę, jak tego używać.
1: To może być umiejętność, która nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda.
3: No tak, no zwracali się do nas różni ludzie zafascynowani preperstwem, jak użyć radia, no na przykład. No też opowiadamy takie rzeczy, chociaż nie mamy styczności z tym ruchem preperskim tak wprost, no. Także zapraszamy wszystkich.
1: I to był klub krótkofalarski SP8PBP?
3: Tak jest. Bialski Klub Radiowy, Koło Naukowe przy Akademii Bialskiej SP8PBP.
1: Który zaprasza wszystkich zainteresowanych. Dziękuję za rozmowę.
3: No ja dziękuję.
2: Bialski Klub Krótkofalowca działa jako stowarzyszenie i promuje swoje działania na terenie miasta oraz powiatu bialskiego. Zaprasza również wszystkich chętnych. Zakład karny w Białej Podlaskiej jako jednostka półotwarta oferuje osadzonym nie tylko udział w terapii i współpracy z lokalnymi instytucjami, ale także realizuje szereg programów resocjalizacyjnych.
4: Katarzyna Kozłowska-Kucharuk, młodszy psycholog działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.
1: Który to prowadzi specjalne programy?
4: Tak. To są programy readaptacyjne, nastawione przede wszystkim na rozwój różnych takich zasobów, umiejętności, tak, które są użyteczne, przydatne właśnie w procesie resocjalizacji, w procesie zmiany osadzonego. Osadzeni biorą udział w programach takich w zakresie przeciwdziałania przemocy, na przykład kompas empatii, który opiera się na takiej filozofii porozumienia bez przemocy według Marshalla Rosenberga, gdzie osadzeni uczą się rozpoznawać swoje emocje, odczucia, uczucia, potrzeby, no i uczą się tam zaspokajać się w sposób taki akceptowany społecznie, w oparciu właśnie o normy prawne, o normy społeczne. Rozwijają te wszystkie umiejętności i zasoby, które są użyteczne i przydatne w budowaniu takiej już stabilnej, właściwej, poprawnej postawy życiowej.
1: I taki program sprawdza się w Białej?
4: Tak, oczywiście. Osadzeni bardzo chętnie uczestniczą w tych programach i bardzo są aktywni. Chętnie dzielą się różnymi swoimi spostrzeżeniami.
1: Czy jeżeli chodzi o takie programy, czy one czasami są tak opracowywane indywidualnie pod każdego osadzonego?
4: Tak, na przykład, bo ogólnie tych programów jest nieco więcej, tak, bo to są również programy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od różnych substancji psychoaktywnych. I właściwie każdy z tych programów zawiera takie elementy pracy indywidualnej, kiedy na przykład jeszcze przed rozpoczęciem zajęć w grupie osadzony ustala swoje cele indywidualne w ramach programu i potem już po zakończeniu tych zajęć grupowych również spotyka się z psychologiem, no i tam podsumowujemy cały program i sprawdzamy, tak, na ile te indywidualne cele osadzonego w tym programie zostały zrealizowane.
1: To skoro tych programów jest tyle, to proszę jeszcze o którymś opowiedzieć.
4: No jest taki program bardzo, bardzo lubiany przez osadzonych, nazywa się Odetchnij Sztuką. Jest to taki program, w którym wykorzystywane są elementy art-terapii, elementy treningu oddechowego, pracy ze stresem, z radzeniem sobie z napięciem takim psychofizycznym. No i osadzeni bardzo, bardzo chętnie w nim biorą udział. W ramach tego programu osadzeni są psychoedukowani w zakresie stresu, metod radzenia sobie ze stresem. Tam również odbywają się sesje oddechowe, sesje relaksacyjne. Osadzeni malują taką techniką malowania po numerach. To jest taka praca bardzo wymagająca, bardzo precyzyjna. Także bardzo chętnie biorą w tym udział, są bardzo zadowoleni, mają takie poczucie mocy dzięki temu, czują się tacy wzmocnieni.
1: Swego czasu wiem, że te zajęcia plastyczne z malowania obrazów kończyły się tym, że prace trafiały na aukcje charytatywne.
4: Tak, również są takie programy, z których te prace trafiają na aukcje.
1: I również kiedyś przeprowadzałem wywiad z takim osadzonym, który no dosyć długi wyrok odsiadywał i sklejał statki. Wiem, że jeden z tych statków chyba jeszcze u Państwa pozostał. Albo nawet więcej, nie wiem.
4: Na pewno jest rower.
1: Z papierowej wikliny.
4: Też tak. Tę papierową wiklinę też osadzeni bardzo lubią i też bardzo chętnie tę pracę wykonują. I nawet był taki pan osadzony, który uczestniczył w programie malowanie po tych numerkach i własnoręcznie z papierowej wikliny wykonał ramę do tego obrazu, który po numerkach malował.
1: To jeszcze zapytam, czy taki osadzony może na przykład uczestniczyć w takich zajęciach, nie wiem, z informatyki na przykład?
4: Tak, odbywają się. To są też takie programy w ramach rozwoju zawodowego, tak? I tam osadzeni mają taki program, w ramach których obsługują drukarki 3D.
1: Programowania się uczą?
4: Różnych rzeczy, również w zakresie informatyki.
1: Bo rozumiem, że taki program resocjalizacji zakłada to, że można edukować osadzonych, żeby też zdobywali nowe zawody.
4: Tak jest. I oni bardzo chętnie w tym uczestniczą i bardzo sobie chwalą.
1: Są takie zawody, które cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony osadzonych?
4: Myślę, że te wszystkie takie zawody, na które jest zapotrzebowanie, tak, poza izolacją penitencjarną, no to szczególnie wszystkie te kwestie budowlane, te związane z pracami budowlanymi, remontowymi. Też osadzeni się dobrze w tym czują, więc chętnie się jeszcze dokształcają, dokwalifikowują.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

Suche włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się

Visa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.